0: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Seria ataków amerykańskich sił zbrojnych na Iran, jak przekazało dowództwo USA, była to odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Silna wichura na Pomorzu w rejonie Zatok Puckiej i Gdańskiej, obowiązuje najwyższy alert IMGW. Reporterski Iwo Pastuszka o poranku ze szczegółami.
1: W Gdańsku z powodu silnego wiatru, który w porywach sięga 10-11 stopni w skali Beforta, zamknięte są molo w Brzeźnie i kąpieliska. Zakaz wejścia oraz korzystania z tych miejsc obowiązuje do odwołania. W Krynicy Morskiej w związku z bardzo złymi prognozami wieczorem profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły.

0: szkoły i biblioteki.
1: Mamy kolejną burzę o zarobki lekarzy. Spółka neurochirurgów miała sobie liczyć 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Taki rachunek miał dostać na przykład szpital w Mogilnie. Kontrolę w nim przeprowadził NFZ.
2: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
1: A wyjaśniała Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u. Skontrolowano także inne placówki, a szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. A na mundialu znamy już wszystkich ćwierćfinalistów. Awans wyrwała Argentyna, która długo przegrywała z Egiptem. Ostatecznie wygrała 3-2. Do najlepszej ósemki dostała się też Szwajcaria, która po karnych wygrała z Kolumbią.
3: Jankes,
4: Kama
3: i Wiktor.
5: No i znowu nas zostawili samych, jak te dwa palce mnie i Jankesa. Kamy nie ma, Ola wyjechała. Coś by człowiek porobił ciekawego. Dajcie znać, co może robić dwóch facetów w środę. Szukamy ciekawego pomysłu na siebie. 664 402 302 i gadanie do Messengera.
6: Cześć, piochy. Wstawać, wstawać, jak ja to mówię.

0: cafecito.
1: Dokładnie, wstawaj, wstawaj, kawa sama się nie zrobi. A jakoś dzisiaj u mnie się długo ta kawa robiła. Ale jest wszystko w porządku, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Cieszymy się bardzo, oczywiście Messenger gotowy do tego, by się nagrywać. 664-402-302, ten numerek również do waszej dyspozycji.
2: Co mamy robić? Szukamy fajnego pomysłu na środę. Co może robić dwóch facetów z samego rana?
3: No ryby byście pojechali.
2: Co?
3: No ryby byście pojechali.
2: Przecież Jalkes nie umie ryb łowić. Byłeś kiedyś na rybach?
1: No byłem przecież, no raz.
2: I co, spławik czy spinning? Co złapałeś? Jak to wyglądało? Jak,
1: ja to
2: robiłeś?
1: Ja byłem od herbatki, no. Ja herbatę z filetą donosiłem chłopakom.
2: Kolega polewa, a reszta łapie.
1: No i co, można?
2: Można, oczywiście.
1: Byłem.
2: Się, wiesz, że na rybach to się zawsze ludzie kłócą ze sobą. Potem jest, taką złapałem, nie, ty nie umiesz, ja umiem. Nie, przecież ta twoja była za mała, moja była większa.
1: I tak bym się nie kłócił z tobą, no bo ja bym nie łowił, ty byś łowił, ja bym donosił, byłoby okej. Wszyscy byliby szczęśliwi. Przywieźli.
2: No to 664-402-302, no albo te sławne messengerowe bla, bla, bla, bla, bla. Co może robić dwóch facetów w środę? Tylko poważne propozycje.
4: Jankes i Wiktor.
2: Może byśmy poszli na przykład na siłownię? Czy nie?
1: Tam.

0: poranne brasowanie.
1: No jesteś, szukaliśmy ciebie. Gdzie ty byłaś, jak ciebie nie było?
0: Piłam kawę.
1: A, i to mi się podoba, no rzeczywiście.
2: Ja też dzisiaj już po kawce, jest wszystko w porządku.
3: Jadziu, bo my szukamy pomysłu na to, co zrobić z tak pięknie rozpoczętą środą. Mm-hmm. Czy ty masz jakiś pomysł na nas dwóch?
1: Na nas dwóch. Co mogą faceci robić w środę z samego rana? Faceci. Dwóch facetów najdokładniej.
0: Być w pracy?
1: No może być, okej, okay,
0: rzeczywiście. Musisz zarabiać pieniądze na rodzinę, o co ci chodzi?
1: No właśnie, no. Słuszna odpowiedź, bardzo dobrze jesteśmy, zarabiamy pieniążki na wakacje.
3: Słuchajcie, Tak. Trwa wymiana ciosów na linii Książulo-Tomasz Hajto, bo tam jest cały czas zatarg pomiędzy Książulem a tym hotelem z nadmorza Gołębiewskim. Mm-hmm. I do tej dramy włączył się Tomasz Hajto.
1: Okay.
3: Tomasz Hajto powiedział, że Książulo się nie zna i jest głupi. Mm-hmm. I teraz Książulo odpowiada. I napisał w internecie wczoraj na to, co Hajto o nim mówi, to jest zwykły pomawiacz i jest chrząstką w kebabie. Rozumiesz?
0: Aha.
3: Jest chrząstką w kebabie. Tak obraził Tomasza Hajto sam Książulo.
1: Tak powiedział.
0: Słucham tego i czuję się jak sosy w kebabie. Zmieszane.
1: A to ładne skojarzenie z kebabami. Ale lećmy dalej, nad Bałtykiem też się dzieje sporo, tam jest sporo dobrego.
2: Wieje.
1: I wieje rzeczywiście. W końcu będzie ciepło. Na polskiej plaży znowu zauważono ptaka, który normalnie żyje na dalekiej rosyjskiej Syberii. Mhm. Przeleciał do nas i sobie tutaj hula. Chodzi o uchlę, a nie hulę, o uchlę azjatycką. Tak się nazywa ten ptak.
0: Uchla.
1: Mhm.
2: Uchla.
1: Naukowcy twierdzą, że to nie przypadek, a po prostu przeprowadzka do nas.
0: No i co się dziwicie? Mhm. Nawet ptaki uciekają z Rosji.

0: normalnych krajów.
1: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Obawiam się, że niestety, jak on szuka normalnego kraju, to musi lecieć dalej.
0: Może on tylko się zatrzymał przypadkiem.
3: Na chwilkę.
0: Na chwilkę.
2: No, checkpoint. To jest uchla. To ona pije teraz.
3: Uch!
0: Napije się wody z Bałtyku, poleci dalej.
2: Będzie uchlada.

0: chwilę 6.30, za chwilę newsy. Bardzo burzowe, bardzo wietrzne, mój drogi.
1: To też można robić. Co może robić dwóch facetów, jeśli chodzi o taką pracę samego rana? Może zapowiadać newsy.
0: No, a Kamila nad morzem. Będzie naprawdę mocno wiało na wybrzeżu. Wysłaliśmy tam swoją korespondentkę. Jaka

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cześć, to Sylwia Grzeszczak.
8: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Logi Bank.
9: Tu Maryla Rodowicz.
10: Tu Dawid Podsiadło.
11: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
12: I Mrozu.
13: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
14: Teraz masz je wszystkie

0: 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
1: Sprawdź to.
0: Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
1: A do naszego studia wbijają goście.
0: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
1: Głosujecie na SK.pl,
0: a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
3: Minęła 6.30, to jest SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Polska zawarła umowę z USA na serwisowanie rakiet do systemów Patriot. Ogłosił to podczas szczytu NATO w Ankarze szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie ogłoszono, że holenderskie systemy Patriot pozostaną na lotnisku w Jasionce do końca tego roku. Załamanie pogody na Pomorzu, wieje huraganowy wiatr, który w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. Najgorzej jest na Żuławach i Mierzei Wiślanej. W Krynicy Morskiej ustawiono na plaży barykady z workami z piaskiem, a molo w Brzeźnie nie zostało zamknięte do odwołania.
4: Wakacje w Polsce. Super!
5: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
0: SK Sport News.
3: Znamy wszystkich ćwierćfinałistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako ostatni do tego grona dołączyli piłkarze Szwajcarii. Po 90 minutach i dogrywce meczu z Kolumbią był bezbramkowy remis. W karnych Szwajcarzy wygrali 4-3. Więcej emocji przyniósł drugi wczorajszy mecz. Egipt prowadził już 2-0 z Argentyną. Już wydawało się, że obrońcy tytułu pożegnają się z turniejem, ale wtedy doszło do przebudzenia Albicelestes. W 4 minuty wyrównali, a w 93 zadali decydujący cios i wygrali 3-2. Kolejny polski piłkarz w lidze portugalskiej. Kontrakt z Benficą Lizbona podpisał Jakub Kamiński. Portugalski klub za 24-latka, który ma za sobą dobry sezon FCKL, miał zapłacić około 20 milionów euro.
5: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Kama nad morzem. Machamy ci, kamo.
7: Fajnie tam macie.
6: No trafiła w pogodę idealnie, no. Oczywiście. Nie trzeba wychodzić z pokoju, siedzisz, nie tracisz kasy na gofry, na lody, super.
7: Trzeba mieć bardzo mocny chwyt, żeby tak się chwycić leżaka, żeby nie odlecieć.
6: Jestem ciekaw, gdzie nasi słuchacze nas słuchają. Czy tam wieje, czy nie wieje. Dajcie znać, no. Gdzie wy tam jesteście z samego rana?
7: 664-402-302. Aż mnie zatkało. I Messenger, audio wiadomości.
6: Kawę ci wezmę, polejesz sobie. Wlejesz.

0: No i dodmuchaliśmy się do 6.39.
1: Mhm. Niby w kalendarzu jest 8 lipca, ale tak trochę jak patrzy się za okno, to 8 listopada.
0: No, wieje, rzeczywiście, no. Wieje, że aż tak by... No, aż tak wieje, zobaczcie.
1: Skąd ty to masz?
0: Znalazłem w plecaku u siebie przed chwilą. Widocznie mój synek wrzucił do, nie wiem, do tej tatusiowi do plecaka na występy w radiu. Dziękujemy, synku. No jak dmuchnie, to aż piszczy. Tak to wygląda, no.
1: Ja dmucham w telefon. Halo, dzień dobry.
2: Cześć, Jeska. Pozdrawiam ze Strzyżowa. Tutaj nie wieje, ale pada przelotne opady. Nie, ja jadę do pracy, jestem po urlopie, także nie zwracam na to uwagi.
1: I od razu na nóżkę z drugiej strony Polski.
3: Pozdrowienia z deszczowego Rzeszowa. Takie mamy piękne lato tego roku.
0: A to tam w Rzeszowie można się schować pod tym pomnikiem, chociaż nie, tak? Tam nie jest taka dziura jest.
4: Tak, mm-hmm. Dziura.
0: Tam się nie można za bardzo schować.
1: Wiesz, jaki jest nowy hymn Rzeszowa?
5: Mhm. Deszcze niespokojne. Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: Reklama. Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
1: A ja jestem Jankes.
2: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była

0: głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.

0: Jarkes właśnie wszedł do studia z własnym dodatkowym monitorem. Możesz wytłumaczyć, o co chodzi?
1: Słuchajcie, no w moim laptopie matryca, czyli to, co na to się patrzy, się popsuło, tak? Ale reszta działa.
0: Dlatego przyniosłeś taki duży monitor i podłączysz go do małego laptopa.
2: Dokładnie.
1: Ludzie kochani, no.
2: No to dobrze, to cały czas są rodziny.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
1: Monika!
4: Kama ludzi w urodziny.
5: Kama, wracaj!
1: Monika z nami, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, witamy, witamy. Halo!
6: Dzień dobry.
1: Moniko, no czy... pochwal się, które do urodziny?
6: Czekaj. Oj, chyba się już w tym wieku nie przyznaję.
1: Ja mam pewne podejrzenia, bo ja widzę maila do ciebie. Twój mail jest skonstruowany tak. Imię, kropka, nazwisko i po nazwisku jest napisane 27. I teraz pytanie,
6: 18.
1: Czy...
2: Ale kiedy zakładała tego maila? O to jest pytanie.
7: 27.
1: A może po prostu 27 to jest jej ulubiona liczba.
6: O, dokładnie, tak.
2: No dobrze, no to życzymy wszystkiego fajnego z okazji 27 urodzin naszej kochanej Monice. Gdzie ty teraz jesteś? Gdzie cię złapaliśmy?
6: Oj, w łóżku jeszcze.
1: Sama?
2: No i fajnie.
1: Wszystkim się obok? Jest tam jakiś misiaczek razem z tobą? Piesek?
6: Tak, jest misiaczek.
1: No, także Jankes, nie chojrakuj.
2: No dobra, dawaj misiaczka do telefonu. Dawaj.
6: Misiaczek do telefonu.
2: Halo, misiaczek!
6: Misiaczek, halo.
8: Halo, jestem.

0: Misiaczek, uwaga, ręce przy sobie. Misiaczku, ale dzisiaj, misiaczku, co ty wymyśliłeś na urodziny dzisiaj?
1: No, o Boże.
2: Jeszcze myśli, jeszcze myśli.
3: Idę na początek.
0: Okej, okay. No dobrze, rozłączamy się z misiaczkiem.
4: To my zaczynamy tak delikatnie, rzucamy na stół stówkę, a do tego zapas oryginalnego soku. O.
0: No, fajnie będzie, jest misiaczek, jest sok. Jest Monika, imprena. Jest łóżko, można pływać.
4: Słuchajcie, ale tak żeby było jasne, to nie misiaczek leżący obok powiedział nam o tym, że ty masz dzisiaj urodziny, tylko podobno najlepsza przyjaciółka, którą poznałaś nad morzem, tam gdzie teraz wieje. I to przypadek sprawił, że wy jesteście dwie takie papuszki, nierozłączki, koleżaneczki.

0: Oj, ja się bardzo cieszę, że ją poznałam i że się pojawiła na mojej drodze, także będą tylko lepsze soczki i lepsze chwile.
1: Proszę pozdrowić misiaczka raz jeszcze od nas. Bardzo fajny
0: dobrze,
1: misiaczek.
0: Dobrze, pozdrawiam.
2: No i jak to mówią, na zdrowie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.

0: czy misja podłączenia dużego monitora do małego komputera została zakończona sukcesem?
1: Tak, jest, wszystko gra. Panie Marcinie,
0: dzień dobry,
1: gra. Słychać? To jest mój komputerek, to tutaj nie działa. Mój monitor w moim laptopie nie działa.
0: Ale działa to duże.
1: Ale
0: duże.
1: Taki duży,
2: ale lepiej większy, co?
1: Ten telewizor by działał.
0: Tak słyszałem to.
1: Słuchajcie, uważajcie. Uważajcie na to, co macie w plecakach, no bo ja miałem w plecaku jakąś maść, która mi weszła w komputer i komputer nie widzi.
0: A, dobra. Najbardziej to uważajcie na dworze.
2: A co ta maść?
1: Mazi.
0: A.
1: Mam radę, chyba słuchaj. Maź. Takie tubki dla dzieci. Mazi.
0: Czy możecie już przestać?
1: Proszę.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: I po reklamie.

0: 6:07, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek gwałtowna pogoda, która daje się we znaki na północy kraju. Na Pomorzu szaleje w tej chwili silna wichura, najmocniej wieje na Mierzei Wiślanej i nad Zatoką Pucką. W ostatnich godzinach nawałnice pojawiły się też w Małopolsce. Przez region przeszły burze, wiatr łamał drzewa, zrywał dachy i uszkadzał linie energetyczne. Noc, na przykład w rejonie Tarnowa, była już spokojniejsza, informuje reporterski Tomasz Piszczak.
1: Strażacy zakończyli swoje działania przy takich zgłoszeniach około godziny 22:00. Wzywano ich 20 razy. Najczęściej usuwali powalone drzewa i błoto z jezdni. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z gmin Ciężkowice oraz Ryglice. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a wichura nie uszkodziła dachów.
0: A wiatr nieco uspokoi się dopiero jutro. Mija ultimatum postawione przez premiera. Minister zdrowia ma ostatnie godziny na przygotowanie zmian w ochronie zdrowia. Rekomendacje mają zostać przedstawione dziś na konferencji, a Donald Tusk zapowiedział, że zaprezentowane zostaną zmiany przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.
2: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
0: A plan, który poznamy o 13:00, jak zapowiada premier, ma w trybie pilnym zostać wprowadzony w życie. Sensacja była o krok, ale obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter. Argentyna w meczu 1/8 finału mundialu była nad przepaścią. Egipt prowadził już z nią 2-0 i skutecznie bronił się przed Lionelem Messim i spółką. W 79. minucie Albiceleste zdobyli jednak gola kontaktowego, po chwili wyrównał Messi, a zwycięska bramka padła w 93. minucie. W drugiej połowie, po drugim golu, drużyna pokazała niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie i ostatecznie zapewniliśmy sobie awans dzięki temu, co zaprezentowaliśmy w końcówce meczu. A mówił napastnik Argentyny Lautaro Martinez.

0: W ćwierćfinale obrońcy tytułu zagrają ze Szwajcarią, która po karnych pokonała Kolumbię.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 7:02, tutaj ESK w środę, w pół do piątku, 8 lipca.
2: Skoro tak wieje strasznie, to jest szansa, że nam się trochę zasięg zwiększy. Wiesz, że fale radiowe polecą dalej.
1: Gdzie jesteśmy?
2: Dlatego sprawdzamy.
1: Nad morzem dmucha strasznie. Gdzie jeszcze dodmuchaliśmy się?
3: 87-100, słonecznie, ale bardzo, bardzo wietrznie. Pozdro.
1: 87-100, no to Apatar Toruń.
2: To dajcie znać, gdzie nas słychać, gdzie jeszcze zawiało fale Eski.
4: Kolej, zamknij drzwi, bo wieje.

0: budka wstać, 10 minut po godzinie 7 tutaj Jeska.
1: Kolejne dramy lekarskie, słuchaj, pojawiają się w newsach, bo tak właśnie przewijam sobie internet. W ogóle informacja, która mówi o tym, że lekarze dużo zarabiają, to jest chyba jedna, która pojawia się na jedynce od 2 tygodni. Tylko podmieniają się nazwiska, podmieniają się ludzie.
0: Rzeczywiście jest wesoło w niektórych sytuacjach, czy nie jest wesoło, może tak, no. Ale co to znalazłeś znowu?
1: Pojawiła się podobno teraz informacja o grupie neurochirurgów, którzy kręcili wałki na NFZ i wyobraź sobie, że zarabiali, uwaga, 26 tysięcy złotych na godzinę pracy.
0: Ale czekaj, to oni muszą tak rano wstać, studiują, to są ciężkie studia, no to później mają, co się czepiasz, no.
1: Podobno wypisywali dokumenty, że przeprowadzali skomplikowane operacje, a tak naprawdę tych operacji nie było. Stąd właśnie 20 koła na godzinę, 26.
0: 26, to tak jak piłkarze, prawda? No. A tak sobie myślę, że to była taka operacja wycięcia państwowych pieniędzy przeprowadzona z chirurgiczną precyzją.
1: Po prostu. Szkoda tylko, że na nas i bez znieczulenia.
0: Jezu, kolonoskopia bez znieczulenia. Ach, to musi być. Ach.

0: No to 3, 4, 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To jest 7 pytań. O, ciekawe, czy pierwsza osoba dojedzie, czy druga, czy trzecia. Ile odpadnie, a ile dojdzie do samego końca, bo tam czeka koszulka Radia SK z napisem cześć.
2: Cześć.
0: Cześć i SK Story, czyli nasz magazynik do wzięcia, lipcowe wydanie. Taki zestaw gadżetów mamy dla was.
2: Zapraszamy oczywiście, kto pierwszy, ten najlepszy, aczkolwiek się okaże, kto dzisiaj pierwszy. Dzień dobry, halo, halo.
0: O! Może, to nad Bałtyk się dozwoliliśmy.
2: To nie.
0: Prosimy nie dzwonić z wiatru.
2: Uwaga, uwaga, prosimy o dobrą jakość połączenia, wtedy nam się fajnie rozmawia. Dzień dobry, witamy tu SK.
3: Dzień dobry, dzwonię z wiatru.
1: Pierwsze.
2: Skąd?
3: Z wiatru.
2: Z wiatru.
0: A to paradoksalnie dobrze słychać cię z tego wiatru.
2: Bardzo dobrze.

0: Dobrze!
1: Ale rzeczywiście wystarczyło pomyśleć, bardzo ładnie. Lećmy dalej, proszę bardzo. Drugie.
0: Wołowe są policzki czy paluszki?
2: Policzki.
0: Dobrze.
1: To teraz uwaga, trzecie harcerstwo polskie. Jaki sznur nosi drużynowy?
0: Szary, brązowy, zielony czy granatowy?
3: Jezus, nie wiem.
0: Ja też nie wiem.
2: Granatowy.
0: Co? Wiedziała! Dobra jest!
1: Byłaś w harcerstwie?
2: Strzelałam.
0: Czwarte.
4: Miała chłopaka.
0: To uwaga.
1: Niesamowite.
0: To jest czwarte pytanie. Weźmy. Podaj cztery rzeczy, które można robić nad polskim morzem, kiedy pada deszcz i wieje wiatr.
2: Kąpać się, opalać się, bawić się w deszczu i tańczyć w wodzie.
4: Ale opalać się nie można, jak pada deszcz.
0: Chyba, że tu mówimy...
1: No, zaliczamy.
0: Nie, no, ale jak ktoś na przykład nawije sobie fajkę, to może się opalać. Mm-hmm.
1: No dobra.
0: Piąte.
1: Piąte. Uwaga, uwaga. Z kim wczoraj Argentyna wygrała? 3-2, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata.
2: Portugalią?
1: Bardzo dobrze, źle. Grali z Egiptem.
0: No i Egipt prowadził, a potem...
1: 2-0 wyprowadził do 79 minuty i później...
0: Potem łysy z FIFA zadzwonił, powiedział, nie, no Argentyna ma wygrać.
1: I no wygrała. I co, wywaliła się na piątym, proszę siebie przeprosić.
2: Przepraszam.
1: Proszę bardzo. Dziękujemy, zapraszamy.
0: Halo, dzień dobry, kto następny? Wjeżdżamy za chwilę na szóste pytanie, jesteśmy prawie na samym końcu.
5: Halo.
0: Dzień dobry. Kto z nami?
5: Dzień dobry. Krystian.
0: Szóste.
1: Lecimy z szóstym. Lecimy dalej z Mistrzostwami Świata.
0: Kto jest autorem oficjalnego hymnu na Mundial 2026? Piosenki pod tytułem Daj, daj.
1: Daj, daj.
0: Shakira.
1: Zenek Martyniuk.
0: Wołodymyr Zełenski.
1: Donald Trump.
0: Czy Lady Gaga?
5: Shakira.
0: Dobry. No. Siódme.
1: Źle, gdybym powiedział źle, to byłoby. No dobrze, okej.
5: Okay. Można było polemizować jeszcze.
0: Kama jest teraz na urlopie, więc włączamy nagrywanie. Nagrajmy jej głosówkę, że w studiu wszystko jest dobrze i dajemy sobie radę. Jesteś naszym oficjalnym rzecznikiem prasowym. Dawaj, czas start.
5: Kama potwierdza, że w studiu wszystko jest dobrze, chłopaki dają radę.
1: Mamy to.
4: Wyślemy radę. Kamie.
1: Bardzo dobrze, gratulujemy oczywiście. I koszulka piękna nasza eskowa z napisem Cześć jest twoja.
0: W jakim rozmiarze mamy zapakować? Dla małych czy dla dużych?
5: Dla dużych.
0: Dobra.
1: Czyli Eska, dobrze.
0: Pakujemy, wysyłamy. No i pamiętajcie o nowym magazynie Eska Story, tam dużo dobra.
6: Siódme wygrywa.

0: Farruko i Pepas. To o tych świnkach jest chyba, Pepach.
1: Ojej, ja ją kocham, uwielbiam.
0: Te?
2: Oj, no nie lubisz świnki Pepa?
0: To jest taka za prosta kreska dla mnie, wiesz, bardziej lubię takie bardziej skomplikowane rysunki.
2: Słuchajcie, dobra, informacje z ostatniej chwili. Dzisiaj urodziny obchodzi Konrad. Konrad, który ma... Jaki może mieć Konrad pseudonim?
0: Walenrod.
2: Nie, Wojtek. Naprawdę. Kądziu ma pseudonim Wojtek. Tak to wygląda. Jego wspaniała dziewczyna Edyta. I ona tak go kocha. O Jezu, słuchajcie, dostaliśmy taką laurkę, że no, musimy aż kończyć wejście. No. Jankes, Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Ale Konradzie, Wojtku, wszystkiego najwspanialszego.

0: another. Reklama.
1: Teraz. SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
2: Sformowanie Gen Z.
3: Pokolenie młodych.
4: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
5: No można się zakochać, nie?
6: Nie, no tak.
1: SK Reakcje.
7: SK Reakcje.
1: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
1: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: Radia SK. Tylko na kanale SK Hity na czasie na YouTubie. I po reklamie.
1: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kłopoty na kolei w Świętokrzyskiem. Drzewo przewróciło się na sieć trakcyjną, dlatego wstrzymano ruch pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. A pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzysta z PPK. Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska, wskazuje na przykład...
2: Wypadałoby te dopłaty zwaloryzować o inflację. Po drugie, dobrym pomysłem mogłoby być wprowadzenie pewnych premii za staż.
1: A prawie 20% korzystających z PPK wypłaca środki przed ukończeniem 60 lat.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
0: SK Sport News.
1: Argentyna po zwycięstwie nad Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepsza okazała się w konkursie rzutów karnych z Kolumbią, uzupełniły stawkę ćwierć finalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Środa będzie pierwszym dniem turnieju bez meczów, a jutro pierwszy ćwierćfinał to między Francją a Maroko. Nowak Dziokowicz ma szansę wyrównać rekord Rogera Federera. Szwajcar 8-krotnie wygrywał Wimbledon. Serb na razie awansował do półfinału. W nocy pokonał po ponad 5-godzinnym pojedynku Felixa Auger-Aliassime. A w półfinale Dziokowicza czeka trudna przeprawa i mecz z Janikiem Sinnerem.
3: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Kama i Wiktor.
5: No i jest, pojawiło się na Instagramie przerobione zdjęcie naszego porannego księcia, czyli Jankesa. Właśnie patrzę na to, kim on jest. Jankes ma blokadę rodzicielską na Instagrama. Nie może wchodzić, nie może sprawdzać, za to wy musicie. Zobaczcie to zdjęcie i nagrajcie podpowiedzi Jankesowi, kim on jest. Nagrywajcie się na Messengerze, wiadomości audio. Kim jest Jankes?
6: Och, no i co? Już wiadomo coś?
5: Ja już wszystko
6: już
5: wiem.
6: Już jestem?
5: Tak.
6: A jaki mam kolor skóry?
5: Fajny.
6: A jestem człowiekiem? Fajny.

0: jest Jankeks.
1: No kim jestem? No chłopak z Gorzowa Wielkopolskiego. To jest ze Staszica.
2: Zła odpowiedź.
1: To jest zła odpowiedź?
2: Tak. Nie pytam się, kim jesteś w oryginale, pytam się, kim jesteś przerobiony na Instagramie. Ty nie wchodzisz, ludzie no wchodzą, sprawdzają, a potem nagrywają podpowiedzi, no i Jankiew próbuje dojść do prawdy.
1: Będę rysował swój profil. Dawajcie. Czy jestem mężczyzną?
2: No nie wiem, czy mogę tak ci podpowiadać bardzo, no.
1: No co, no ale przecież, no to jakie mam to...
3: Słuchacze ci powiedzą.
1: Poproszę słuchaczy o podpowiedź.
4: Siema, siema, powiem ci tak, Janki, nie zgadniesz za Władycha. Nie ma opcji, ale podpowiedź z mojej strony. Jesteś sportowcem.
2: O!
1: Sportowiec.
2: To już naprawdę zawęża kręg
1: podejrzanych. Czyli jestem mężczyzną, sportowiec. Polak? Nie Polak.
2: Już tak bardzo nie mogę ci podpowiadać, dopiero zaczynamy naszą zabawę.
1: Czy jestem piłkarzem? Tak? No właśnie, mamy Mistrzostwa Świata. No, ale dlaczego słuchacz powiedział, że nie odpowiem? No przecież jak jestem...
3: Wiktor, uspokój się.
2: Ale co? Słuchacze. Jak odgadnie od razu,
1: proszę słuchacza.
2: To będzie świadczyło...
1: Poproszę o kolejnego słuchacza, który na pewno Jankesowi podpowie.
5: Jankes, twoje życie się kręci tylko wokół jajek i steków.
1: O. O Jezu. Może co, piłkarze?
6: Jankes, a może by tak Kama ci warkoczyka zrobiła?
2: O,
1: jajka, steki, warkoczyki?
2: No, rysuj tam włosy
1: sobie. Długie włosy mam,
2: no,
1: tak?
2: Chyba tak, no.
1: Warkoczyki. Ja wszystko tutaj z tobą notuję. Mamy jeszcze jakąś podpowiedź?
2: Mamy, ale bardzo dziwną.
7: Jankes, dobrze ostatnio waliłeś.
1: Co robiłem?
2: Słuchaj, jeszcze raz.
7: Jankes, dobrze ostatnio waliłeś.
1: Waliłem!
2: Aha, bardzo dobrze.
1: Waliłem.
2: Nogą? Ręką? Główką?
1: Ale jak można walić? No, znaczy, no wiem, ale... walić... O.
2: Może komuś wynik się powalił?
1: Piłkarz. Ale jestem piłkarzem.
2: No, ustaliliśmy, że jest to prawdopodobne.
1: Dobra, jestem sportowcem.
2: Aha.
3: No może chodzi o futbol amerykański?
1: Nie. Mamy jeszcze jakąś podpowiedź może?
2: W tenisa też się gra piłkami.
1: Ty fuck, te jajka może o to chodzi? Nie.
2: Chcesz ostatnią w tej rundzie?
1: Poproszę.
8: No Jankes, póki co to dobrze wiosłujecie.
1: Wiosłujemy? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
2: To ty sobie myśl, a my zrobimy przerwę. Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
9: Reklama. Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
10: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
9: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?

0: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu. Obejrzyj kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i

0: Kolega Will Smith się zameldował. Ale fajny throwback. Za 9 minut godzina 8.
1: Bardzo dobrze. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu pod tytułem, uwaga, trzęsienie ziemi. To trochę tak.
0: Kamino
1: ser.
0: Wyobraźcie sobie, że dzwoni do was. No przecież to nic, tylko wyrzucić telefon do kosza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy ja do pani Marii się dotelefonowałam?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie, obiekt sanatoryjny po tej stronie Turlam Dropsa Teresa. Mam panią na liście od pierwszego i tutaj widzę, że jeszcze nikt nie dzwonił w sprawie pokoju. Mogłabym?
3: Tak.
4: Pani będzie mnie też jakoś przez parafię jest wysyłana, czy jak?
3: Nie, przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
4: A, no dobrze. A Narodowy Fundusz Zdrowia informował panią, proszę pani, że będzie to turnus dla duchownych, czy też nie?
3: Nie.
4: A, no to widzi pani, wszystko stadują na mnie, a później ja się muszę drogać.

0: uczyć tymi ludźmi. Proszę pani, tak, od pierwszego zaczynamy turnus dla duchownych i dlatego, jeżeli pani jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to ja bym poprosiła, żeby pani miała na stanie albo sutannę, albo habit, żeby tutaj nie było kłopotu z osobami duchownymi już.
1: To znaczy się habit jaki? Bo nie wiem,
0: No to mówię, to będzie turnus, proszę pani, osób duchownych, w związku z tym będzie większość ilość, proszę pani, księży oraz zakonnic. Dlatego też, proszę pani, żeby tutaj nie było kłopotów, że wy jesteście przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie jesteście duchowni, no to trzeba będzie, proszę pani, się

0: nie było kłopotu z osobami duchownymi już?
1: To znaczy się chybić jak ci, bo nie
0: no
1: wiem,
0: taki, ja... No to mówię, to będzie turnus, proszę pani, osób duchownych, w związku z tym będzie większość ilość, proszę pani, księży oraz zakonnic. Dlatego też, proszę pani, żeby tutaj nie było kłopotów, że wy jesteście przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie jesteście duchowni, no to trzeba będzie, proszę pani, się

0: i zakonnice?
1: A to gdzie ja to nabędę? Boże.
0: Ma pani jakiś sklep z dewocjonaliami, proszę pani, gdzieś tam po drodze?
1: No nie mam tutaj w pobliżu, nie mam nic takiego.
0: A pani na maszynie coś potrafi, czy nie?
1: To gdzie ja się będę w tym poruszała?
0: Po stołówce, proszę pani, po obiekcie, jak pani będzie szła na zabiegi i tyle. Mhm. Na miasto pani wchodzi jak

0: miała habit czy sutannę, bo na tej podstawie dobiorę, proszę pani, osobę do pokoju.
1: Habit, Boże. To znaczy, że jakbym taką sobie, jak peleryna, coś takiego uszyła, zawiązywane tu i dłuższe.
0: Oraz nakrycie głowy czarne.
1: Nakrycie głowy czarne?
0: No bo to jest habit, proszę pani. Jeżeli pani będzie chciała sutannę, to już bez nakrycia głowy, bo to jest sutanna, to jest księżowskie.
1: Boże, kochany, teraz mnie pani postawiła, mam dylemat.
0: To może Agnieszka by pomogła?
1: Cześć, mamo, zostałaś skręcona. Ale ty jesteś.
2: Muszę wkręca w Radio SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Oficjalnie, tak? Sanatorium miłości, nie?
5: Ja chciałem tylko zawnioskować, żeby za Noselem wydać międzynarodowy list gończy.

0: Marcin Procki już chodzi po korytarzu, grozi nam palcem, że za chwilę newsy, mamy mu zrobić miejsce. No to robimy, odsuwamy się.
1: To już, zapraszamy, oczywiście, nie odchodźcie za daleko. Za chwilę kolejna porcja newsów i kolejna porcja hitów na czasie.
0: A najważniejszy news jest taki, że mamy na Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie i podpowiadajcie.
2: Jankes.
3: Kama i Wiktor.
2: Kama i Wiktor.
3: Promocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie

0: 99,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Więcej pieniędzy na obronę przeciwdronową, F-35 dla Turcji i serwisowanie rakiet Patriot poza USA. To pierwsze deklaracje ze szczytu NATO w Ankarze. Tą ostatnią deklarację poza Polską i USA podpisały Niemcy, Szwecja i Holandia.
1: To pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, ażeby jako NATO, żeby zwiększać budżet obronny, zwiększać systemy obronne i możliwości produkcyjne.
0: Mówi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. W szczycie bierze udział Donald Trump, który w jego czasie zatwierdził też nowe ataki na Iran. Te zostały przeprowadzone w nocy. Iran nad ranem odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Nerwowy poranek dla maturzystów. Za niecałe pół godziny poznają wyniki swoich egzaminów.
2: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
3: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
4: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
5: No, polski też raczej na luzie.
0: Słyszymy od maturzystów na chwilę przed ogłoszeniem wyników, aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Ci, którym się to nie uda, czeka sesja poprawkowa pod koniec sierpnia. A od porażki zaczęły polskie siatkarki ostatnią rundę Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Osace Polki przegrały z Turczynkami 1-3. Podopieczne Stefano Lavariniego są bliskie awansu do turnieju finałowego. W Japonii czekają je jednak pojedynki z wymagającymi rywalkami. Jutro rano mecz z Amerykankami, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią.
6: Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: 9 minutki po godzinie 8. Dzień dobry raz jeszcze. No właśnie, czy na pewno Jankes?
8: Dzisiaj jesteś kimś innym, przerobionym na Instagramie. Tam jest fotka, podpowiadacie u nas na Messengerze Jankesowi. No tak podpowiadacie, żeby zgadł, ale nie od razu.
9: Jankes, powiedz mi, jest satysfakcja, jak się zatopi niezatapialną łódź, co?
7: No, jest satysfakcja, jak się...
8: Wiesz co, to jest metafora?
7: Okej.
8: No to właśnie nią jesteś.

0: Wszystko będzie dobrze, Jankes, nie się nie martw, tak śpiewają. It's gonna be okay. Na pewno zgadniesz, kim jesteś.
1: Ale naprawdę dzisiaj mam pewnego nosa. Tam była taka dobra podpowiedź, że jestem piłkarzem. No i tutaj ten, to jest dobry kierunek. No.
0: Słuchajcie,
1: no
0: bo mamy informację piłkarską. Nie wiem, czy wszyscy zajarzyli, czy ty też to widziałeś, jak Belgowie strolowali Stany Zjednoczone. Widziałeś to?
1: Właśnie nie widziałem. Co to za historia?
0: Chodzi o cieszynkę, którą zrobili, jak strzelili ostatnią bramkę i jak wygrali ze Stanami.
1: Okay.
0: Kojarzysz taniec Donalda Trumpa, który on wykonuje, kiedy pojawia się ten kawałek?
1: Tak. I zaczęli tak robić?
0: Nie! I cała reprezentacja!
1: O nie! To musiało ich zaboleć. Oj. Bo oni wywalili z mistrzów, prawda?
0: Tak jest.
1: I tak ładnie zatańczyli na koniec.
0: Brawo. Żeby tylko się teraz nie okazało, że na przykład Belgia ma wielkie złoża ropy naftowej, broń masowego rażenia w piwnicy i potrzebuje demokracji. Jankes i Wiktor.

0: Fajnie gramy wakacyjnie i tak spojrzałem przez okno, próbuję dopasować pogodę do tej muzyki, nie da się.
1: Nie, w ogóle nie pasuje.
0: 15 minut po 8. 8 lipca, gdyby ktoś miał wątpliwości. Nie listopada.
2: Kim jest Jankers?
1: Wypiłem kolejną kawę.
0: I jeszcze bardziej wiesz, kim jesteś, czy nie
1: wiesz? I teraz czuję, jak mi się otwierają czakry w głowie i za chwilę wszystko się wyjaśni, coś czuję.
0: No. A dzisiaj dobre podpowiedzi, nie?
1: Tak, dokładnie, jestem dobrze nakierowany według mnie.
0: No to sprawdzamy kolejny secik.
3: No, siema Jankes, mam nadzieję, że ci to pomoże, ale jesteś duży.
0: Ohohoho,
1: duży.
0: Duży chłopak z ciebie.
1: Duże jajka,
0: prawie jak steki. Mariusz Pudziadowski.
1: Duży chłopak, sportowiec, poproszę o więcej.
4: Jankes, no chyba lepszej podpowiedzi nie będziesz miał. Mm. Z tego tamtego wystaje ci głowa tylko.
0: To fajne.
1: Z tego tamtego?
0: No. Ładne to jest.
5: My też tego nie rozumiemy.
0: Ja rozumiem.
1: Ale z tego tamtego?
0: Z tego tamtego, czyli z tego wszystkiego, co sobą reprezentujesz, najbardziej reprezentujesz swoją głowę.
1: Czyli z korpusu.
0: Tak jest.
1: To jest korpus, a to jest głowa.
0: Słuchaj dalej.
6: Jankes, jaką ty masz łydkę. I to nie jest łydka grubasa.
0: Właśnie. Dziewczyny też zauważają twoje umięśnione łydki, kolego. Mhm.
1: Ale łydka grubasa na imprezach studenckich zawsze działa.
0: Rapapara. Rapapara.
5: Miała wiosło.
1: No. Słuchajcie, no ale...
0: To jeszcze ostatnie.
1: Dobra.
6: Janki, uważaj, jak patrzysz w lustro, bo możesz się wstraszyć własnego odbicia.
0: I najostatniejsze.
7: Jankes.
1: Wiem.
7: Ten świński blond robi robotę.
1: Właśnie chciałem powiedzieć. Tak, to i ten blond, no.
0: No to uwaga, panie i panowie. Kim ty jesteś?
1: Szkoda, że nie jesteśmy Norwegami na Mistrzostwach Świata. Uśmiecham się szeroko, bo... ale boję się zobaczyć to, jak ja wyglądam na Instagramie Radia SK. Czy jestem piłkarzem norweskim.
0: Aha, który?
1: I dzisiaj jestem Erlingiem Haalandem.
0: Tak. Pasuje ci. No, zobacz, jak pięknie wyglądasz, no. Naprawdę!
1: Dobrze wyglądam! No. Może nie te okulary, ale dobrze!
0: Fajnie!
1: Czy długie włosy?
0: Wyobraź sobie teraz,
1: że... I on te jajka jadł, prawda, że się przestraszył, jak zobaczył siebie gdzieś tam w lustrze.
8: I że wystaje ci ta głowa, przyszła w takiej pozycji, chodzi z taką głową wystawioną cały czas do przodu.
1: On ma prawie 2 metry, to jest w ogóle jakiś dziwny facet, on dziwnie wygląda, wszystko jest tam dziwne.
0: Słuchaj, wyobraź sobie, że siadasz teraz...
1: I to walenie w te bębny, prawda?
0: Siadasz na dywanie u nas i...
1: Eska! Ale ta tradycja jest wspaniała. To jest coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że do wielkiego finału Mistrzostw Świata będziemy mogli to doświadczać i oklaskiwać tych piłkarzy. No dobra, jestem Erling.
0: Erling Haalandem.
1: Po prostu Haalandem jestem i tyle. Dziękuję bardzo.
0: Trzymamy kciuki za ciebie. Znaczy za Norwegów.
9: Hity na czasie. Na lato.

0: niedzielę, 8.30, jako Erling Haaland. Mógłbyś zapowiedzieć newsy po norwesku?
1: Tak.
0: No to dawaj, proszę bardzo.
1: No to włącz. Coś tam przygotowałeś
0: sobie. Najpierw twoja próba.
1: Nie wiem, jak się mówi po norwesku. Nie wiem niestety, no.
2: Jaj löper o groter, jaj groter, jaj groter, jaj groter, jaj groter.
1: Jaj groter. Trege, dedek, to. Masz improv.

0: Cała ekipa dzwoni, budzi, składa życzenia i wręcza urodzinowy upominek. SK budzi urodziny. Zacznij dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
0: I po reklamie.
2: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podmuchy przekraczające nawet 100 km na godzinę przed wichurami na Pomorzu ostrzega dziś IMGW. Sprzątanie po silnym wietrze i burzach także w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: W miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo przewróciło się na samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną.
2: Ucierpiała tam jedna osoba, trwają poszukiwania 11-letniej Leny Kozioł z Siedlec. Dziewczynka wczoraj została odwieziona przez członka rodziny do miejsca zamieszkania. Nie dotarła jednak do domu i nie skontaktowała się z nikim z rodziny. Zdjęcie poszukiwanej możecie zobaczyć na sk.pl.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W radiu
6: Welcome everybody, a właściwie po norwesku.
7: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Środa w pół do piątku, 8 lipca.
6: A to dajcie znać, co tam u was od samego rana?
8: Siemaneczko, a ja już skończyłem trening od 7.30 na siłowni.
6: O, to się chwali, proszę, no.
7: Ja w dalszym ciągu pozdrawiam swoją kartę na siłownię, karnet.
6: Ja jestem też idealnym klientem. Płacę abonamą i nie chodzę.

0: oczywiście.
1: Wszystko było
0: dobry
1: okay.
0: Dźwięk, wszystko gra, to nie jest PGE Narodowy. Przepraszamy? Nie, no w sensie, tam jest fajnie, prawda? Tylko, że no, z tym dźwiękiem to różnie bywa. Ale no tak, będzie dobrze, jest dobrze, telefony się odzywają, cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana.
2: To jest nikomu niepotrzebna informacja prosto z siłowni, zainspirowałeś chyba kogoś.
3: Wiecie, ile procent osób chodzących regularnie na siłownię jest w stanie wycisnąć 100 kg na klatkę? Zaledwie 3%. To stanowi 0,17% światowej populacji tylko.
0: Dziękujemy. Ten były polityk taki, ma zawsze takie rozkminy.
2: Janusz Piechociński.
0: To nasz radiowy Piechociński się odezwał.
2: A teraz wam powiem coś, czego nie wiecie.
0: Dziękujemy za bardzo ważną informację, jedną z najważniejszych w środę 8 lipca.
2: Linia numer 2 jeszcze mruga.
4: Siema, cześć. Wiesz co, tak właściwie teraz już nie wiem po co dzwonię. Chyba tylko po to, żeby sprawdzić, czy numer telefonu działa, bo nie mogę się do was dodzwonić od kilku dni.
0: No działa, no. Jankes i
2: Wiktor. Czy ma ktoś jeszcze jakieś nikomu niepotrzebne informacje? Jak tak, to nagrajcie się na Messengera.
5: Reklama.
6: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
7: Masz teraz w jednym radiu.
6: Sanach, Zawiałow, Podsiadło, Grzeszczak.
7: Lady Punk, Perfect, Tila, Bye.
6: Jeszcze jedna eska do słuchania. Jeszcze jedna eska do słuchania.
7: To jest właśnie SK2. SK2.
6: SK2. Najlepsze polskie hity.
7: Najlepszy polski hip-hop.
8: Największe rapowe hity.
7: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
8: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
7: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
8: Rap 20 w SK.
7: Każdy poniedziałek po 23.
9: Zapraszam, Mati Fuczyło.
5: I po reklamie. SK.

0: Jeżeli ktoś ma w aucie tego pieska, co tak rusza głową, to teraz rusza jeszcze bardziej. Dr. Dre, Still Dre, za 12 minut, 9.
1: Oh yeah. Słuchajcie, roboty rozegrały pierwszy mecz, to znaczy one rozgrywają już od wielu lat nawet te mecze, ale właśnie za nami kolejne mecze piłkarskie. Na fizycznym, prawdziwym boisku 11 robotów na 11 robotów. Historyczne spotkanie odbyło się 5 lipca podczas RoboCup 2026, proszę Państwa.
0: Jeszcze się tym tematem nie zainteresowałem. Z roku na rok ta technologia się coraz lepiej rozwija, ale dołączę do kibicowania w najważniejszym momencie. Jak to już wejdzie na taki poziom, że oni zaprogramują udawanie kontuzji, a ten jeden robot, który stoi na bramce, żeby po meczu pod prysznicem palił papieroski.

0: Bardzo ładnie gramy, ale co ja się dziwię, w końcu jesteśmy Eską, nie? No.
1: 5 minut i będzie z nami godzina 9. Za chwilę kolejna porcja newsów na antenie Eski. My zostajemy z wami do godziny 10.
0: A w newsach?
2: Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno. Jankes,
3: Kama, Kama i Wiktor. Wiktor.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na Villaro.pl.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne.

0: mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: dochodzi 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wiatr przekraczający 100 km na godzinę, a według prognoz to jeszcze nie koniec. Potężne wichury w tej chwili na północy kraju, huraganowy wiatr szaleje nad Zatoką Puską i Mierzeją Wiślaną. Z obozów w okolicy ewakuowano już blisko 1000 harcerzy.
1: Wszystkie obozy zastosowały się do naszej rekomendacji i zostały ewakuowane do bezpiecznych obiektów, m.in. do szkół podstawowych, biblioteki oraz innych przygotowanych miejsc.
0: No, wyjaśnia nam Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Prezydent w Ankarze, gdzie domaga się twardszego stanowiska NATO wobec Rosji. Głównym tematem szczytu w Turcji jest bezpieczeństwo sojuszu i przyszłość wspólnej obrony. Polska chce, by NATO jednoznacznie traktowało Rosję jako główne zagrożenie i wzmacniało wschodnią flankę.
2: To także z punktu widzenia Polski musi wybrzmieć, że Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Mówi Karol Nawrocki, który odbył też krótką rozmowę z Donaldem Trumpem, który potwierdził utrzymanie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. A Polacy coraz częściej szukają wakacji za granicą, tak przynajmniej wynika z raportu Google. Według tych danych zainteresowanie krajowymi kierunkami spadło niemal 1/3, mówi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki.
3: Ten tydzień ostatni klienci wyszukują już oferty zagraniczne z tego prostego powodu, że szukają ciepła, takiej pogody, która jest przewidywalna i pewna.
0: A najczęściej wyszukiwanym kierunkiem są Włochy.
4: To jeszcze wiadomość z ostatniej chwili na sam koniec. Dzisiaj swoje 40 urodziny obchodzi właściciel najsławniejszego dowodu osobistego w tym kraju, Kamil Tumulec. Wszystkiego najlepszego, kochany.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Taka niespodzianka. Po raz kolejny jesteśmy z wami w wakacje 2026 roku po godzinie 9.
4: I zbieramy totalnie niepotrzebne nikomu informacje. Czy ktoś ma taką?
7: Cześć SK, jestem monterem klimatyzacji. Przez ostatni tydzień nie montowałem klimatyzacji.
6: Ale ciąg dalszy na pewno nastąpi, no bo po weekendzie ma być znowu gorąco.
4: Tak jest.
6: No właśnie. Czekamy na więcej niepotrzebnych informacji.
4: Nagrajcie się na Messengerze, no albo telefon, też działa.

0: 16 minut po godzinie 9 tutaj SK w środę 8 lipca, w pół do piątku, panie i panowie.
1: Otworzyliśmy dział zupełnie niepotrzebnych nikomu informacji. Jeżeli takimi dysponujecie, to podajcie je dalej na antenę. Halo?
2: Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zapomniałem opon posolić. Na razie, pozdrawiam.
0: Co zrobić?
1: Opon posolić.
0: Okej.
1: Okay. Potrzebowałeś tego newsa w życiu, prawda?
0: Bardzo. Myślałem, że ktoś może jeszcze jeździć na zimówkach, no. Ale w sumie tacy pewnie też są, nie?
1: No pewnie chyba tak. A może ktoś po prostu lubi jeść opony i te posolone są smaczniejsze niż te nieposolone. Też
0: dziękujemy.
1: Jest taka możliwość.
0: Do... Prosimy o więcej.
3: Ty, słuchajcie, swędzi mi dzisiaj lewa ręka.
0: Swędzi ręka?
1: To jest absolutnie breaking news tego poranka.
0: Całe szczęście po głosie nie poznałem, że to jakiś mój znajomy, który mógłby mnie spotkać i... Jak swędzi kogoś ręka, to często musi jej użyć, no ale co, to nie wolno, nie wolno.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Chcieliście nieprzydatne informacje? Proszę bardzo. Czy wiecie, że żyrafa ma tyle samo kręgów szyjnych, co człowiek? Jankes, Kama
0: i Wiktor. No wiedzieliśmy, no.
5: Reklama. Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.

0: Harry Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

0: Damiano, ustaliliśmy już, czy on jest Dawid czy David?
1: Damiano po prostu w skrócie i tyle.
0: Damiano dla was. 37 po 9, zbieramy cały czas niepotrzebne nikomu informacje, wśród nich między innymi taka.
2: To ja mówiłem, że dziś od samego rana jest środa, żebyście się nie zdziwili, że to środek tygodnia i za niego weekend.
1: W sumie zgadza się, środa w mu do piątku.
0: To jest bardzo ważna informacja, czasami człowiek tak się drapie po głowie i się zastanawia, co to dzisiaj w kalendarzu, także już...
1: Środa, no i wszystko jasno, problem dziękujemy zażegnany. Bardzo. Telefony, fajnie, że z nami jesteście, halo?
3: Moje marzenie zawsze było być w Radiu SK. Jeśli udało mi się tam dostać, to życzę wszystkim miłego dnia i bezpiecznych dróg, gdzie tam wszyscy jadą. I życzę to z godziny 9.22.
1: 9.22!
0: To nagranie z przeszłości, a my już proszę, 9.38 i to gramy.
1: Ale no fajnie, że się udało, cieszymy się bardzo, że z nami jesteście.

0: polskie hity.
1: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
2: Sprawdź to.
1: Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
2: A do naszego studia wbijają goście.
1: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
2: Głosujecie na SK.pl,
1: a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
3: Zapraszam, Mati Fuczyło.
1: I po reklamie.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Tak zwany ogień w szopie, czyli fire, fire. Za chwilę 10:00.
1: Ogień w szopie.
0: Słuchajcie, no mamy informacje nikomu nieprzydatne. Może podzielimy się też takimi od siebie. Ja na przykład zostałem zaproszony na spływ kajakowy. Żeby nie musieć machać wiosłami, szukam właśnie po internecie silniczka elektrycznego, który zainstaluję w kajaku.
1: To rzeczywiście jest bardzo niepotrzebna informacja. Po to jest spływ kajakowy, żeby nie używać silniczków, panie kolego.
0: No. Nie, no nie po to mi Bozia rączki dała, żebym teraz tak ciężko nimi pracował.
1: Nie,
0: no.
1: Wierzę.
2: Ale to miał być kawalerski.
1: Ja mam... To w ogóle nie będzie ci płynąć. No dobrze, okej. Dziękujemy bardzo. Przydatna informacja jedna się pojawi. Wracamy jutro o 6:00.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Sponsorem programu był PROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
1: A ja jestem Jankes.
2: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
7: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejne obozy harcerskie ewakuowane z uwagi na wichurę. W województwie pomorskim w bezpieczne miejsca przeniesiono już 15 obozów. Silny wiatr też na Warmii i Mazurach. We Fromborku po wizycie strażaków uczestnicy obozu także musieli opuścić namioty.
8: Stwierdzając uszkodzenie namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy, wspólnie z kierownictwem obozu podjęli decyzję o ewakuację całego obozu.
7: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Podmuchy wiatru mają zacząć słabnąć po południu. Znamy wyniki tegorocznych matur. Egzamin zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Z obowiązkowych egzaminów średni wynik z języka polskiego to 59%, z matematyki także 59%, a z języka angielskiego, który wybrało najwięcej osób, 78%.
9: Może być, no nie jest kolorowo, ale myślę, że przyzwoicie.
10: Jestem zadowolona i troszkę zdziwiona.
11: U mnie też w miarę dobrze. U mnie jestem zadowolona z matematyki i tylko chyba z tego.
7: Mówili maturzyści z Radomia, 12% nie zdało jednego z egzaminów i te osoby będą mogły podejść do poprawkowych matur. A to jeden z najmniejszych jeleni świata. W ogrodzie zoologicznym w Warszawie urodziła się samiczka pudu południowego, mówi opiekun zwierząt Piotr Piekarczyk.
12: Ciekawy gatunek, bo to jest kuzyn naszego jelenia, tylko o wiele mniejszy, z Ameryki Południowej. Którą przypomina taką miniaturkę sarny, tak jak mały Bambi.
7: A warszawskie zoo szuka teraz imienia dla małej pudu. Pozycję można przez Facebooka ZOO zgłaszać do niedzieli.
13: Małe zwierzaczki, takie słodziaczki. Ojejku, jejku, jejku, takie fajne hity na czasie mam dla was. Rudimental i Kali Dolajnao na przykład. Albo Dawid Podsiadło na błysk. Albo będzie na przykład Bledka. Albo Martin Garrix i Ed Sheeran. A raczej nie albo, tylko i. A na początek Margaret i Cool Me Down. 10:02 na zegarach. Środa 8 lipca w ESTE już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: wspomnień czar na lato, szanowni państwo. To był rok 1998. Better of Alone i Alice DJ. Ale to nie jest DJ-ka Alicja, tylko cała formacja holenderska. Tam był DJ Jürgen, był Sebastian, był Elke, była Judy, wokalistka. No i nie zapominajmy o tancerkach, Mila, a także Angelique. Co ciekawe, Sebastian i Elke po jakimś czasie założyli formację Dash Berlin. Usłyszeć ich Waiting przed lata na Sunrise, to było niesamowite doświadczenie. A z kolei Judy odeszła od muzy, pracuje obecnie w branży modowej, zajmuje się makijażami, wizażem, prowadzi też bloga i ma też własną linię odzieżową. Tak się potoczyły losy formacji Alice DJ. Za chwilę Bledka w Radiu SK, Komu miałabym powiedzieć, a później Repeat It, czyli świetny duet Martin Garrix i Ed Sheeran w SC. Radio
1: SK. Reklama. Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi. Sformowanie Gen Z.
2: Pokolenie młodych.
3: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
4: No można się zakochać, nie?
5: Nie, no tak.
1: SK Reakcje. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
6: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
1: Mamy dla ciebie YouTubeowy miks najlepszych eskowych hitów.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: hity na czasie w Radiu SK. Za chwilę kolejne będzie Oscar Sims, będzie Calvin Harris i Dua Lipa, a to Lana Del Rey i Summertime Sadness, czyli takie smuteczki letnie. No biorąc pod uwagę, że wielokrotnie widziano Lanę na meczach piłkarskich, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, chyba jest fanką, no to smuteczki są możliwe, co? Po odpadnięciu Stanów Zjednoczonych z Mundialu. Dziś w poranku mówili, że żeby się tylko nie okazało, że Belgia ma złoża ropy, broń masowego rażenia lub że trzeba tam pilnie wprowadzić demokrację, bo to się może stać za sprawą Amerykanów. Takie heheszki. Ja dodam tylko jedno, ostatnio, dobra? Ostatni. Ponoć bardzo wielu Amerykanów nie wie, gdzie jest Belgia. No jak to gdzie? W ćwierćfinale.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
9: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
8: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
10: Nie, Boże!
8: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
11: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: I po reklamie.
14: I wanna dance by water

0: SK.
1: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.

0: 2,5 minuty na antenie Radia SK, podczas których można było odpłynąć. Mam nadzieję, że nie dotyczy to tych, którzy są za kółkiem, bo oni muszą być cały czas skupieni. Uzel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed 11. Pozdrowienia, którzy wszyscy, dla tych wszystkich, którzy w tej chwili dokąd zmierzają, kierując. Justin Bieber, Nicki Minaj, a niech będzie, że specjalnie dla was. A co? Mam gest. Beauty and the Beat rozpoczyna kolejną godzinę hitów w Radiu SK. To będzie po 11 i to będzie dla kierowców.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Budzik urodziny. Chcesz zrobić komuś niespodziankę? Czy może chcesz, by cały świat dowiedział się o twoim jubileuszu? Daj nam znać na sk.pl. Porankowa ekipa dzwoni, budzi, składa życzenia i wręcza urodzinowy upominek. SK, budzik urodziny. Zacznij dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
0: I po reklamie.
2: SK. SK.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Stanowcze słowa prezydenta USA Donald Trump oświadczył, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. A tej nocy siły USA zaatakowały ponad 80 irańskich celów. Z kolei Teheran uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. A mazurskie służby apelują do żeglarzy. Dziś lepiej zostańcie w porcie. Nad region nadciągają gwałtowne burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Warunki na jeziorach mogą zmieniać się błyskawicznie. Możliwe są wysokie fale i niemal zerowa widoczność.
4: Mamy cały czas informacji o stałym wietrze 6 w 7 w skali Beauforta w porywach do 9. Zostańmy dzisiaj i prawdopodobnie jutro w porcie, w bezpiecznym porcie.
3: A zaznacza prezes mazurskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Jarosław Sroka. A od dziś urzędnicy będą mogli zmieniać tak zwane umowy śmieciowe. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zmianą przyjrzał się reporterski Jakub Krzyżak.
5: Reforma daje inspektorom możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od takiej decyzji do Sądu Pracy. Ale to nie jedyne zmiany, bo reforma obejmuje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS i PIKAS. Zwiększą się też maksymalne kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym do 60 tysięcy złotych.
3: Reforma budzi jednak wątpliwości, a przepisom przygląda się jeszcze Trybunał Konstytucyjny.
6: Hej, Makarena, co wy na to? A zrobię to, bo w końcu mamy lato i warto sobie przypomnieć takie numery, które kiedyś nas rozgrzewały właśnie w te wakacyjne miesiące. Los Del Rio, Macarena, dosłownie za kilkanaście minut. Będzie Kungs, będzie Benson Boone, będzie Kuba i Kuba. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie!

0: I co? Zaskoczeni makareną kilka chwil temu? Wcale się nie dziwię. Takie niespodzianki będziemy mieli dla was na lato. Czemu nie? Enrique Iglesias, Pitbull i IMG za chwilę w Radiu SK, tam obień, a później Last Christmas. Żartowałem, będzie Kuba i Kuba. Bausa i Magnetic przez chwilę. Bausa, którzy byli z nami podczas SK Live Remix, a SK Live Remix my mamy dla was...
1: Autopromocja.
2: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
5: Masz teraz w jednym radiu.
4: Sanach, Zawiałów, Podsiadło, Grzeszczak.
6: Lady Punk, Perfect, Tila, Bye.
4: Jeszcze jedna eska do słuchania.
7: Jeszcze jedna eska do słuchania.
8: To jest właśnie SK2. SK2.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
9: Najlepszy polski hip-hop.
10: Największe rapowe hity.
9: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
10: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
9: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
10: Rap 20 w SK.
9: Każdy poniedziałek po 23.
11: Zapraszam, Mati Fuczyło.
12: I po reklamie.

Świat poznał go prawie dekadę temu dzięki remiksowi numeru Bella Ciao od El Profesor Uzel. Uzel wraca i nie dość, że gra ma na naszej playliście numer Moving to the Sun, który grałem wam całkiem niedawno, to jeszcze wprost z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Uzel i French Montana, Shine. Radio SK. Bardziej przyjemnego numeru na lato to się nie dało zrobić.

prosto z krążka Luz. Nelly Furtado i Maniter. Z krążka Luz, który współprodukował, był współautorem Timbaland, który to z kolei pojawi się na Łódź Summer Festival już w

0: Sobotę 25 lipca. Wjazd na ten festiwal jest free, ale jeśli macie ochotę, żeby Łódź Summer Festival było dla was naprawdę wyjątkowym doświadczeniem i przeżyciem, no to koniecznie słuchajcie Eski. Za chwilę Swedish House Mafia, a później już nie panna, a pani Taylor Swift.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabiję cię po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
9: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
8: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
10: SK Sport News w Radiu SK.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, czyli Run, Run River w Radiu SK tuż przed godziną 12 po południe deską. To kolejna godzina hitów na czasie. Będzie Somber i jego 12 to 12. Somber, który pojawi się na Seagate. Ktoś z was na Seagate też się pojawi dzięki Jesce.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Tu Sylwia Grzeszczak.
2: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lloyd Bank.
3: Tu Maryla Rodowicz.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
6: I Mrozu.
7: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
8: Teraz masz je wszystkie w jednym radiu. W jednym radiu.
7: To jest właśnie SK2.
8: SK2.
7: SK2. SK2. Najlepsze polskie hity. Najlepsze polskie hity.
9: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
10: Sprawdź to.
9: Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
10: A do naszego studia wbijają goście.
9: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów.

0: mają diamentowe płyty. Głosujecie na SK.pl, a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK. Zapraszam, Mati Fuczyło. I po reklamie.
1: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na razie 3 miesiące za gratami. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie 22-latka z Lutni. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo siostry i próbę zabicia matki. 22-latek przyznał się śledczym, nie wyjaśnił jednak, co było motywem jego działania. Grozi mu nawet dożywocie. Inspektorzy zapowiadają dokładne kontrole. Od dziś obowiązuje reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Ma skuteczniej walczyć z tak zwanymi śmieciowymi umowami. Każda skarga będzie szczegółowo analizowana. Jeśli pracodawca nie usunie naruszeń, inspektor że będą mogli rozpocząć procedurę zmian umowy na etat.
2: Żadnej branży nie wykluczamy. Nie celujemy w żadne konkretne zawody, ale żadnego zawodu nie wykluczamy.
1: Zaznacza główny inspektor pracy Janusz Krasoń. Wzrosną też kary za łamanie praw pracowników. Maksymalna grzywna sięgnie 60 tysięcy złotych. Mamy wyniki tegorocznych matur. Egzamin zdało ponad 81% maturzystów. To wynik podobny do ubiegłorocznego. Najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Takie dane podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna.
3: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
1: Mówi nam Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4: Czy ty też tak masz, że budzisz się z jakimś numerem od razu w głowie?
5: Tak,
4: czasami?
5: Tak.
4: Ja dzisiaj się obudziłem z tym aż, czyli Gips i Kukon. I zagram ten numer i bardzo się z tego cieszę. To jest w ogóle numer jeden z gorącej 20.
5: I bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam.
4: Bardzo dobrze. Na początek Sommer, później Kaigo i Kalicz. 12:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sotkowski, witajcie, zapraszam.

0: hity zawsze na czasie na naszej antenie to Velvet i Chemistry. To a propos, wyniki matur znane już, to chemia 41%, jeśli chodzi o rozszerzoną. W ogóle podziwiam wszystkie osoby i gratuluję, które w sposób dobrowolny poszły na maturę z chemii, bo dla mnie to jest kompletny przejaw sadomasochizmu. Jakby byłaby kolejna część 50 twarzy Greya, to w podtytule mogłoby być chemia, naprawdę. A pokój zabaw to byłoby laboratorium chemiczne. Jeśli chodzi o inne wyniki matur, to najniższe, co ciekawe, 35% poziom rozszerzony z filozofii. Jak to jest, jak się za bardzo filozofuje. Gips i Kukon, ty masz, zgodnie z obietnicą Westy za chwilę, a później Supergirl od Anny na Club.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: Nie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
3: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
4: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? Jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę. Nową

0: wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.

0: hity na czasie na antenie Radio SK. Na lato, Shawn Mendes i YYY. Czy da się połączyć słodkości i dbanie o zdrowie? No da się. Przykład? Bardzo proszę. Tiramisu Run, czyli bieg tiramisu. Po samej nazwie już wiecie, że jest dobrze. 11 dzień października, włoskie Treviso uważane przez wielu za miejsce narodzin tiramisu właśnie. I bieg na 10 km w pakiecie startowym sprawdziłem w regulaminie poczęstunek na 5 km oraz na mecie. Ciekawe, co będą serwować. No niestety tegoroczna edycja już wyprzedana. Trzeba sobie ostrzyć ząbki na przyszły rok. No nic mnie tak nigdy nie zachęciło do biegania, naprawdę. Dua Lipa, Da Baby, Levitating w Radiu SK za moment, a później Juste i spółka, czyli Turn the Lights Off w SC. Radio
1: SK. Reklama. Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
2: Sformowanie Gen Z.
3: Pokolenie młodych.
4: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
5: No można się zakochać, nie?
6: Nie, no tak.
1: SK Reakcje.
7: SK Reakcje.
1: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
1: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks na

0: Jaram się strasznie, że ten numer coraz bardziej wam się podoba. Nowość z gorącej 20 Radia SK, miejsce 19, ale na pewno, no może przesadziłem, że na pewno, ale raczej będzie wyżej. Ten piątek po godzinie 18 już teraz zapraszam. Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia, kończy tę godzinę hitów. A rozpocznie się kolejna po 13, zaraz David Guetta i Would I Lie to You.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
2: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
1: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
3: Nie, Boże!
1: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
4: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: I po reklamie.
6: SK. SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Minęła 13, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A4 pod Krakowem. Między węzłami Kraków-Bielany i Kraków-Tyniec zderzyły się 4 auta. Trasa od Bali.

Minęła 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A4 pod Krakowem. Między węzłami Kraków-Bielany i Kraków-Tyniec zderzyły się cztery auta. Trasa od Bali.

0: Po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Za chwilę szczegóły przedstawią szefowa resortu zdrowia, prezes NFZ-u i rzecznik praw pacjenta. Według nieoficjalnych informacji reforma ma także wprowadzić limity najwyższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. O tym też informował po ostatnim spotkaniu z szefową resortu i prezesem NFZ premier Donald Tusk.
1: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
0: A reformy już wywołują kontrowersje. Burze, ulewy i silny wiatr nad Polską. Pogodowe alerty obowiązują w 6 województwach. PKP Intercity ostrzega przed możliwymi utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Problemy mogą wystąpić m.in. na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. W nocy z powodu pogody ewakuowano obóz harcerski we Fromborku. 60 uczestników wyjazdu ZHP Bartoszyce zostało bezpiecznie przeniesionych w inne miejsce. Nikomu nic się nie stało. Wichura uszkodziła namioty i przewróciła drzewo na budynek pomocniczy.
2: Czyli ty też tak miewasz, że potrafisz obudzić się z jakimś utworem
0: od razu w głowie? Tak, wiesz co, bałam się, że tylko ja tak mam, ale okazuje się, że nie.
2: Dobra, i co by to było?
0: No dzisiaj na przykład to było Nareszcie.
2: O. No jaki zbieg okoliczności, nieprawdaż? Za 3 minuty męskie granie Orkiestra 2026. Niech będzie, że z dedykacją dla ciebie.
0: O, dziękuję.
2: David Guetta, już teraz Michał Sobkowski, witajcie.

0: Lego.
1: Że też ta firma od klocków nigdy nie wzięła tego do reklamy? Aż się dziwię. Shakira i Daryl Lalala, numer, który pojawił się na oficjalnym składaku związanym z mundialem w 2014 roku. Dziwić to nie może, no bo ciężko przy tym numerze usiedzieć. Ciężko jest usiedzieć również przy SK Live Remix. Przypomnę, sety najlepszych DJ-ów na świecie. Gramy wam teraz już nie tylko w piątki od 20, ale również w nocy z soboty na niedzielę od północy. No i oczywiście jest w naszej apce stream SK Live Remix i tam na przykład teraz... Bardzo przyjemne granie od Bausa, których doskonale znacie z naszej anteny. Stream oczywiście do waszej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w naszej apce, którą zupełnie za free można pobrać. Stormer za chwilę, później Another i 54 Ultra, czyli Talk to You.
2: Reklama. Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
3: To więcej niż jeden

0: co to jest za współpraca? Maroon 5 i Christina Aguilera. Hity zawsze na czasie, oto jeden z nich. Moves Like Jagger na antenie Radia SK. Ruszać w tym sporcie trzeba się szybko, a jeszcze wyżej trzeba skakać. Siatkówka. Polskie siatkarki walczą o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Dziś przegrały z Turczynkami 1-3 i sytuacja w tabeli się mocno skomplikowała. Do rozegrania jeszcze 3 mecze ze Stanami, z Brazylią i Japonią. Jedno z tych spotkań trzeba wygrać, żeby awansować na pewno do tego turnieju finałowego. Pierwsze spotkanie jutro z samego rana ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, że na antenie SK damy znać, jak tam naszym siatkarkom idzie i mocno trzymamy za nie kciuki. Jonathan Bledka i Gips, Róż w SC za moment, a później Lady Gaga u nas.
1: Reklama.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
3: Masz teraz w jednym radiu.

0: Eska do słuchania.
1: To jest właśnie SK2. SK2.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepszy polski hip-hop.
4: Największe rapowe hity.
3: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
4: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
3: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
5: Rap 20 w SK.
3: Każdy poniedziałek po 23.
6: Zapraszam, Mati Fuczyło.
7: I po reklamie.

0: Jeśli gdzieś ten fragment z refrenu pobrzmiewa wam, że gdzieś już to kiedyś słyszeliście, to słyszeliście w 1937 roku. No może nie wtedy, ale właśnie wtedy powstał numer O Fortuna, z którego czerpie Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. Ten numer tuż przed godziną 14. Za chwilę wrzutka na luz, już, no wejdą, tak. Bo możesz wejść, nawet
1: mamy
0: na antenę.
1: Możesz wejść, tak?
0: Tak, no już możecie wejść i na antenę też.
1: Kasia.
0: O, dzień dobry.
2: Ale nam jeszcze zostały 4 minuty do końca pracy.
1: Dasz dobrze premię za 4 minuty?
0: Nie, ja zostanę tu do 14. Mało tego, do 14.05, żeby to dla mnie była premia. Terry Swims, za chwilę Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Dzięki.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska.
1: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Limity wynagrodzeń lekarzy i kontrolę umów w ochronie zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plan zmian po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Minister przyznała, że obecny system wymaga naprawy. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest maksymalny poziom wynagrodzeń lekarzy.
6: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
5: A minister zdrowia zapowiada też kontrolę umów i koniec praktyk takich jak w szpitalach w Mogilnie czy Miastku. Parlament Europejski krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Europosłowie po raz pierwszy odnieśli się do sprawy w raporcie dotyczącym drogi Ukrainy do Unii Europejskiej. Uznali nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA za niepotrzebną eskalację i wyraz braku uwzględnienia polskiej wrażliwości historycznej. Podkreślili też wsparcie.

0: Polski dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Lepiej niż się spodziewaliśmy, tak swoje wyniki matur skomentowali tegoroczni maturzyści z Łomży. CKE podała, że tegoroczne matury zaliczyło nieco ponad 81% zdających.
1: Jestem usatysfakcjonowany wynikami, jeszcze emocje trzymają.
2: Jak na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
3: Nie spałam od 4 w nocy, a jak spałam, no to śniło mi się tylko wyniki, ale jestem bardzo zadowolona.
0: A teraz przed maturzystami decyzje dotyczące dalszej edukacji.
4: Wrzuć na luz. W radiu ESK.
5: Też zdałem maturę.
6: Gratuluję.
5: 21 lat temu, ale też się cieszyłem.
6: Dla tych wszystkich, którzy nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie i dopiszcie sobie zawód jakikolwiek chcecie. Nie żebyśmy namawiali, ale naprawdę możliwości chyba dzisiaj są duże.
5: I żadnych zawodów miłosnych w te wakacje. Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Proxy. Łajcior, chciałam ciebie więcej. 18 minut po 14 wrzucamy na luz w Radiu SK, bo od tego są wakacje, nawet jeżeli spędzacie je w pracy.
1: Ciekawe, co powiedzą maturzyści, czy chcieliby mieć więcej punktów, czy są zadowoleni. Koleżanka Roxy po fachu, można powiedzieć, czyli Sara James, w tym roku zdawała maturę i jak czytam na SK.pl, zdała, pochwaliła się tym, że matura zdana, więc let's go. Wyników nie podała, ale najważniejsze, że do przodu.
0: 81 i chyba 1% w tym roku wynosiła zdawalność matur, nieco lepiej niż rok wcześniej. Super. Dlatego, że w zeszłym roku 80% maturzystów matury zdało.
1: Jeżeli chcecie pochwalić się swoimi wynikami, czy jesteście zadowoleni, czy nie, jakie macie dalej plany, ewentualnie może swoje dzieci chcecie pochwalić, to głosówka na Messengerze Radia SK mile widziana.
0: Są dobre informacje. Maturę ma się raz w życiu. Zła jest taka, że jak ktoś idzie na studia, to maturę ma co semestr na każdym kierunku.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
9: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lady Bank.
10: Tu Maryla Rodowicz.
11: Tu Dawid Podsiadło.
12: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
13: I Mrozu.
14: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
15: Teraz masz je wszystkie.

0: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to. Sprawdź to. Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
1: A do naszego studia wbijają goście.
0: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
1: Głosujecie na SK.pl,
0: a potem słuchacie w poniedziałki po 23.
1: Rap 20 w Radiu SK.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Tak, wiemy, że tańczyliście w swoich biurach albo nawet w swoich samochodach i o to właśnie chodziło. Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: W zeszłym tygodniu grał w Krakowie, ale on się trzyma, ale też odżyły mi wspomnienia właśnie. A ty byłaś bardziej team Ricky Martin czy Enrique Iglesias
0: swego
1: czasu?
0: Ja chyba bardziej Ricky Martin, ale ja to mi przypomniało jakieś czasy dobrej imprezy, więc pytanie, drodzy maturzyści, gdzie dzisiaj po wynikach jest jakaś impreza? Proszę podesłać adres, to wpadniemy.
1: My też wpadniemy, oczywiście.
2: Reklama. Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: Nie. Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
1: A ja jestem Jankes.
2: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.

0: Oni już chcą przedłużać lato, no, może mają rację.
1: Halo, ale się jeszcze nie skończyło, nawet się w pewnych rejonach za dobrze nie zaczęło.
0: Ostatni dzień lata to jest nowość od Gipsa i Igo na antenie Radia SK przed 15.
1: A po 15 wracamy z najlepszymi hitami, rzucamy na luz i będziemy dzielić się z wami historią, którą poczujecie, bo każdy tak ma, zakładam.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Eska.
1: Eska.
0: Reklama.
2: Teraz. Eska łączy pokolenia w nowym programie Eska Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
3: Sformowanie Gen Z.
4: Pokolenie młodych.
5: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
2: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
6: No można się zakochać, nie?
7: Nie, no tak.
2: Eska Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj Eska Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
2: Mamy dla ciebie YouTube.

0: Po wydarzeniach w warszawskim Szpitalu Południowym jedną z najważniejszych propozycji jest ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
1: Do 240 zł brutto za godzinę.
0: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia zapowiada egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy lekarzy, a pacjenci mogą odczuć przede wszystkim wprowadzenie e-rejestracji we wszystkich specjalizacjach oraz nowego systemu zapisów na planowane zabiegi, czyli tak zwanej e-kolejki. Pogoda na Pomorzu się uspokaja. Po przejściu niżu Bernadette osłabł silny wiatr, a najwyższe alerty zostały odwołane. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują tylko w powiatach puckim i nowodworskim. Minionej doby strażacy interweniowali około 10 razy w związku ze skutkami niebezpiecznej pogody. A sytuacja stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal apelują o śledzenie komunikatów pogodowych. Ponad 18 milionów kilometrów na rowerach. Tyle przejechali uczestnicy rowerowej stolicy Polski. Wśród miast wygrała Świdnica, a w kategorii gmin Łysomice. Do Świdnicy to pierwszy taki tytuł, a do sukcesu przyczynił się Tomasz Mojsa.
2: Każdego dnia myślałem tylko o tym, żeby kolejne kilometry dołożyć do tej naszej puli. 2700 kilometrów, całkiem niezły wynik.
0: A w tegorocznej rywalizacji udział wzięło 250 miast i gmin. Kilometry dla swoich miejscowości kręciło ponad 90 tysięcy rowerzystów, a patronem wydarzenia było Radio SK.
3: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
4: Na luz.
5: Uwaga, ostrzegam, zaraz będę zdradzać tajemnicę swojego związku.
6: Nie mogę się doczekać. Bierzcie popcorn, bo to będą ciekawe historie.
5: Chociaż zakładam, że możecie mieć tak samo, więc bierzcie telefony, bo będziecie chcieli nagrywać głosówki.
6: Ale na razie zagrajmy Alex Warren, a także Martin Garrix z Edem Sheeranem przed nami.
5: Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dawid Podsiadło i na błysk na antenie Radia SK, 15 minut po 15.
1: Ostatnio przeglądałam telefon nie swój, ale zupełnie przypadkiem. Otóż wieczorem, siedząc na kanapie, debatowaliśmy z moim partnerem Mańkiem, co będziemy zamawiać z takiego sklepu z dowozem. I tam zobaczyłam

0: Zobaczyłam jedną rzecz i mówię, o, zobacz, to jest takie fajne, a tam na górze widnieje napis twoje ostatnie zakupy, więc pytam go, zamówiłeś to? Jak mnie nie było? Pokaż co jeszcze. I w tym momencie wyrwał telefon i powiedział, że mogę przejrzeć absolutnie wszystkie rzeczy w jego telefonie, wszystkie, wiadomości, komunikatory, maila, wszystkie, ale nie historię zakupów z tej aplikacji oraz nie historię rozmów ze sztuczną inteligencją.
1: Kiedy się jadło w samotności jakieś dobre rzeczy i się zamawiało za plecami partnera czy partnerki, to jest gorsze niż jakaś zdrada. Naprawdę.
0: Pytanie,
1: o,
0: czy wy też macie takie miejsca, takie aplikacje, takie rzeczy albo takie fizyczne miejsca, do których nie dopuszczacie nikogo, łącznie z tą jedną najbliższą osobą?
1: Czekamy
0: może
1: na
0: jakaś szuflada wstydu
1: głosówki.
0: Na przykład?
1: No właśnie w sumie to ja trochę tak mam, bo ja wstydzę się i zabraniam zaglądać do mojej szafy z ubraniami. Nie dlatego, że trzymam tam jakieś niecne rzeczy i dowody na mnie i na moje jakieś dziwne działania, tylko dlatego, że po prostu mam tam wieczny bałagan.
0: Niektórzy też mówią, że nigdy w życiu nie chcieli, żeby ktokolwiek zobaczył historię wykonywanych działań na kalkulatorze, bo tam na przykład 2 plus 7.
1: To moje też. Dobra, słuchajcie, no to zobaczymy, czego wy byście nie chcieli pokazać partnerowi, czy w ogóle komukolwiek, jeśli chodzi o wasze telefony, miejsca w domu, miejsca w pracy i co wam jeszcze przyjdzie do głowy.
0: Wyciąg ze stanu konta po zakupach, to też jest dobra rzecz.
1: Czekamy na głosówki na Messengerze Eski.
2: Reklama. Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
3: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
2: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
4: Nie, Boże!
2: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
1: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: Radiu SK, Lenium i Ellie Goulding. 15.31 na zegarkach.
1: Dokąd nigdy nie dopuszczacie swoich drugich połówek? Czego nie mogą widzieć? Czego nie mogą sprawdzać? Zaczęło się od aplikacji, od historii zakupów na dowóz, ale macie też swoje teorie w tym zakresie.
0: Kasia nagrała nam na Messengerze SK głosówkę, w której opowiada, że absolutnie trzyma z daleka swojego partnera.
1: Historię od... swoich serwisów streamingowych.
0: Tak, od serwisu streamingowego, dokładnie.
2: Ponieważ wtedy wydaje się, że oglądałam kolejny odcinek jakiegoś serialu, który obiecałam, że będę oglądała razem z nim, a tego nie zrobiłam, bo już nie mogłam wytrzymać. I wtedy niestety mam awanturkę w domu murowaną.
1: Najgorzej, że to tam widać, że tam jest albo obejrzyj ponownie, albo już obejrzana i ten czerwony pasek nieubłaganie daje znać, że to już nastąpiło.
0: Ja zawsze w takiej sytuacji mówię, że się przypadkowo odpaliło, włączyło i gdzieś w tle leciało, ale ja nie patrzyłem i absolutnie nie chciałem oglądać tego serialu.
1: No jest też Marek.
0: Hello.
3: Cześć, byliście ciekawi rzeczy, z którymi z nikim się nie dzielimy. W moim wypadku są to sny. Są czasami tak pojechane, że sam się boję. Pozdrawiam.
1: A czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Czasem lepiej nie mówić.
0: Zwłaszcza kiedy są to sny o sąsiadce z naprzeciwka.

0: Wakacje. Alvaro Soler właśnie to oznacza. Sofia Freddy Łezka, 22 minuty do 16.
1: Klaudia napisała trochę w kontekście tego, o czym mówiłaś, że ukrywanie listy zakupów w aplikacji zakupowej to jeszcze nie jest wszystko, ukrywanie przed partnerem.
0: To jeszcze jest wyższy jakiś poziom zdrady, tak?
1: Tak, bo trzeba jeszcze ukryć to, co się zamówiło. I na przykład Klaudia ma patent, że paczki zamawia do pracy.
0: I wtedy rozumiem, że je rozpakowuje i na przykład przychodzi w tych ubraniach, które zamówiła, tak jak gdyby nigdy nic, jakby no pani rano wyszła tak z domu.
1: Oczywiście, że tak. One były w szafie już od dawna. Panowie, to jest red flag, absolutnie już wiecie, na co trzeba uważać. Naprawdę dziewczyny zamawiają bardzo dużo paczek.
0: Ja po pierwsze radzę sprawdzić od razu metkę, bo jak ona jest gdzieś tam z tyłu zawieruszona, a my w tym chodzimy, to oznacza, że bardzo chciałyśmy ukryć, że to jest nowy zakup.
2: Promocja. Więcej.
3: Więcej. Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
6: To więcej niż jeden

0: I dobrnęliśmy do 16, a wy razem z wami mamy nadzieję cali i zdrowi po dniu pracy.
1: Mam dobrą wiadomość, upały wracają do Polski. W przyszłym tygodniu podobno ma być bardzo ciepło, ale na zachodzie naszego kraju głównie.
0: Sprzedawcy klimatyzatorów oraz wentylatorów, mam nadzieję, że jesteście przygotowani.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: jeszcze jedna eska do słuchania.
1: To jest właśnie eska 2. Eska 2.
2: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepszy polski hip-hop.
4: Największe rapowe hity.
3: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
4: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
3: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
5: Rap 20 w SK.
3: Każdy poniedziałek po 23.
6: Zapraszam, Mati Fuczyło.
3: I po reklamie.
7: Minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ukraina będzie mogła produkować pociski do systemów Patriot. Tak zapowiedział Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze. Tematem rozmów ma być m.in. licencja na produkcję rakiet, których Ukraina potrzebuje do obrony przed rosyjskimi atakami. Prezydent USA ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Sąd połączył

że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Sąd połączył

0: Alarm PJJ podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zaprószył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
1: A wyrok jest nieprawomocny. I jeszcze ważna informacja dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W tym roku stopy zostały obniżone tylko raz, w marcu o 25 setnych punktu procentowego.
2: Wrzuć na luz.
3: Mama, moglibyśmy pojechać do Włoch?
4: Mamy Włochy w Warszawie na przykład,
3: The
4: bo to jedna z dzielnic.
3: Italo Disco, to miałam na myśli. Mamy Włochy Westa i za chwilę wam je zagramy.
4: Ale powiem ci, że taką pizzkę to bym sobie teraz zjadł. Może zamówimy.
3: Dieta pudełkowa z dowozem zawsze w cenie. 2 po 16. I Michał Hanczak.
4: Witamy, buongiorno.

0: Lucky. No szczęśliwy ten, kto już skończył pracę i może już odpoczywać.
1: 23 minuty i 15 sekund.
0: Ojejku, czekaj, bo na zegarek
1: tyle
0: patrzę. Nie, to nie jest godzina.
1: Tyle zajmuje nam powrót do pełnego skupienia po tym, kiedy na chwilę weźmiemy telefon do ręki w trakcie wykonywania innej czynności. Są takie dane, które pokazują, że naprawdę...
0: Ile?
1: 23 minuty i 15 sekund, czyli bardzo dużo. Każdorazowe sięgnięcie po telefon powoduje przerwanie naszego skupienia i powrót do tego stanu sprzed chwili właśnie zajmuje prawie 25 minut.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli w trakcie prowadzenia programu, gdzieś tam między wejściami, chwytam za telefon i scrollam

0: ignoruję TikToka przez moment, to potem przez 23 minuty jestem w ogóle w innym świecie i nie mogę się skupić z powrotem na prowadzeniu programu?
1: Że nie możesz się w pełni skupić. Chyba jesteś ciągle jeszcze w erze właśnie sięgania po telefon, bo musiałam 3 razy powtórzyć, ile czasu to zajmuje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.

0: Powiem ci, Kasiu, że było niezłe szaleństwo, kiedy Calvin Harris w zeszłym tygodniu zagrał ten hit na openerze w deszczu.
1: Summer i Calvin Harris w Radiu SK, a wszystkie hity się tu zaczynają.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Dzień jak co dzień mamy dla was numery, które mogą stać się hitami. Pan, którego tym razem absolutnie nie trzeba przedstawiać, ale zrobimy to, tak czy tak.
0: No tak, no bo za to nam płacą, chociaż on sam za chwilę też się przedstawi. To Jason Derulo, ale nie sam tym razem.
1: DJ Gordzia połączył właśnie z nią Jason Derulo siły i powstał kawałek Michiko, bardzo wakacyjny i wam się spodoba, gwarantujemy.
0: Gramy!

0: Dzieciaki pamiętają. Shrek, Smash Mouth, All Star w Radiu SK. Dużo lat minęło, ale Shrek wciąż Shrekiem pozostaje.
1: 24 minuty do godziny 17. Za chwilę Justin Bieber i jego sorry. Natomiast no, pogoda powinna nam powiedzieć sorry za to, co robi tym, którzy teraz nad polskim morzem na przykład spędzają swój urlop. Chociaż są pewne plusy takiej pogody.

0: stormowej nad Polskim
1: Morzem.
0: Ceny
1: niższe w hotelach może? Gofry się mniej sprzedają i cena też spadła?
0: Nie. Otóż po sztormie morze wyrzuca złoto Bałtyku, czyli bursztyn. I rzeczywiście w okolicach Mikoszewa na przykład można trochę tego bursztynu znaleźć i zrobić sobie taki spacer, szukając czegoś, co jest naprawdę bardzo cenne. Ja w zeszłym roku, nagrywając program telewizyjny, byłem u króla bursztynu, u pana Tomka, który nawet mi dał podtrzymać taki kawał bursztynu, który wart był 8 tysięcy złotych.
1: Myślałam, że ci dał, może do domu.
0: Nie, nie, nie.
1: Ale gdyby ci dał, to prawdopodobnie by cię dzisiaj już tutaj nie było.
0: Właśnie, musiałem bardzo szybko oddać, niestety. Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Rekma.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
4: Cześć, mówi Janusz Panasek z Logi Bank.
5: Tu Maryla Rodowicz.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
8: I Mrozu.
9: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
2: Teraz masz je wszystkie.

0: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to. Sprawdź to. Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
1: A do naszego studia wbijają goście.
0: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
1: Głosujecie na SK.pl,
0: a potem słuchacie w poniedziałki po 23.
1: Rap 20 w Radiu SK.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie. SK.

0: Użel, tak brzmi na antenie Radia SK. Moving to the Sound, tuż przed 17, dokładnie na 7 minut do 17. O tej godzinie każda minuta ma znaczenie.
1: Wiesz, jaki jest dzień dzisiaj?
0: Środa.
1: To prawda.
0: 8 lipca.
1: Ale ogłaszam też taki dzień spokojnego snu i dzień wolności pilota od telewizora.
0: Dlaczego?
1: Bo dzisiaj nie ma żadnego meczu na mundialu. A to oznacza, że po pierwsze można się wyspać, bo jednak te mecze są późno, a po drugie, no jeżeli przez ostatnie dni, zwłaszcza pewnie panie, miały problem z telewizorem, bo mecz, no to dzisiaj można obejrzeć sobie serial na przykład.
0: Jakby to powiedzieć, nie zauważyłam absolutnie żadnej różnicy pomiędzy tym momentem, kiedy mecze na mundialu były, a tym momentem dziś, kiedy meczów na mundialu nie ma.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Nie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
7: SK. SK. SK.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 1500 interwencji strażaków po burzach i wichurach. Najwięcej zgłoszeń było w województwie warmińsko-mazurskim. Silny wiatr daje się we znaki także na Mazowszu i Pomorzu. Alerty pogodowe nadal obowiązują na północy i wschodzie kraju, a sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Miejscami wieje w porywach do 90 km na godzinę i w związku z tym na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, w warmińsko-mazurskim m.in. obozy we Fromborku i Rucianym Nidzie. Nad Bałtykiem w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi PKP Intercity ostrzega, że mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów.
9: Afera z wodą pod Bydgoszczą. Dopiero teraz wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć przekroczenie norm ołowiu wykryto już w maju. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. A mieszkańcy nie kryją swojego oburzenia. Twierdzą, że o przekroczeniu norm nie poinformowano ich przez blisko dwa miesiące. Wielu o sprawie dowiedziało się dopiero wczoraj.
11: I od koleżanki, a nie od gminy. Jakby te upały, to my ją byliśmy normalnie z kranu. Używano tam raz do jedzenia.
9: A wójt gminy Osielsko zapewnia, że po otrzymaniu wyników zlecono badania kontrolne i przygotowano plan działań naprawczych. Szlachetna Paczka już szuka wolontariuszy. Ruszyła rekrutacja do tegorocznej edycji programu. Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić specjalny formularz i ten na pewno znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki.
12: Wrzuć na luz.
13: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
13: Na luz.
14: Zapraszam.
15: Już, tak? Międzynarodowa
14: teraz.
15: Godzina szczęścia, minuta
14: tak
15: po 17.
14: Jest.
15: Tak mi się w ogóle przypomniało, że dzisiaj był dzień chodzenia do pracy inną drogą. Można było iść taką, żeby nie dotrzeć. Taka byłaby moja rekomendacja.
14: Ta droga nazywa się Biorę urlop na żądanie, ale to już za nami. Za chwilę rapsy o planach na wieczór.
15: Minuta.

0: nowa godzina szczęścia, minuta
1: tak
0: po 17.
1: Jest.
0: Tak mi się w ogóle przypomniało, że dzisiaj był dzień chodzenia do pracy inną drogą. Można było iść taką, żeby nie dotrzeć. Taka byłaby moja rekomendacja.
1: Ta droga nazywa się Biorę urlop na żądanie, ale to już za nami. Za chwilę rapsy o planach na wieczór.
0: Minuta.

0: sami to sobie zrobiliśmy, żeby rapować po 1.8L.
1: Ale
0: bo
1: to jest
0: jak
1: dobry wstęp, bardzo dobry wstęp, bardzo dobry support, bo wchodzimy w strefę rapu teraz. Rapsu po planach, no na dzisiejszy wieczór.
0: My zaczniemy, wy potem nagracie swoje plany na dzisiejszy wieczór właśnie w wersji rapowanej na SKW Messenger, a kapella, czyli bez podkładu.
1: I za chwilę udowodnimy wam, że nawet jeżeli te plany nie są jakieś nie wiadomo jakie.
0: Nawet jak nie macie żadnych planów.
1: To też można o tym ułożyć rapsy, bo tak coś czuję, że my dzisiaj mamy taki, no taki wieczór bardzo nudny, by ktoś powiedział, ale mój mi się bardzo podoba.
0: Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Nigdy nie mów nigdy, ale na razie to nie wygląda zbyt dobrze.
1: Kto zaczyna?
0: Mogę zacząć.
1: Dawaj.
0: Pralka wypchana, pusta lodówka, miał być odpoczynek, a będzie charówka.
1: A, no
0: pranie
1: tak.
0: Trzeba zrobić i
1: no
0: zakupy.
1: Jeszcze zakupy. No to teraz ja w takim razie. Jeden letni plan ma dzisiaj moja głowa, to jajko sadzone i fasolka szparagowa.
0: O, kefir do tego jeszcze.
1: O, jeszcze kefir, tak,
0: to
1: kefir,
0: by było,
1: ale mi się nie zrymował już.
0: Ale można zawsze dopowiedzieć. Jak słyszeliście, niezależnie od tego, czy plany macie, czy ich nie macie, możecie o tym zarapować.
1: Czekamy na głosówki. Na Messengerze Radia SK nagrywajcie się a cappella czym prędzej. No, być może jak ktoś nas chwyci za serce, to dostanie, no może nie nagrodę Grammy, ale jakieś nasze gadżety.
2: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
1: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
3: Sformowanie Gen Z.
4: Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
4: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
6: No można się zakochać, nie?
7: Nie, no tak.
2: SK Reakcje.
8: SK Reakcje.
1: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
2: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
1: Hanczak, zapraszam.
9: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
2: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: pani Taylor Swift, bo już nie panna.
1: The Fate of Ophelia zagrała w Radiu SK, wy też nagraliście nawet, a my zaraz zagramy wasze rapsy na temat planów na dzisiejsze popołudnie.
0: Środa to mały piątek, na razie jeszcze nie rapujemy o planach na weekend, ale na dzisiejszy wieczór, no jak się okazuje, te plany są oczywiście różnego typu i mamy dzisiaj troje raperów, ich troje.
1: Zacznij, Jacek, zainspirowany ewidentnie tobą, jeżeli chodzi o jedzenie, tak.
2: Wracam właśnie z pracy, idę szybko biegać, później na kolację, jajko również wjeżdża.
1: To ja kuchanego też jajko sadzone dzisiaj.
0: Patrycji Kosiarka wjeżdża chyba.
3: Choć mi się nie chce, mam jedną ważną sprawę. W te piękne popołudnie muszę skosić trawę.
1: No mus to mus. Karolina jest jeszcze.
0: Tak, ja tu się muszę wstrzelić w początek, bo ona tutaj mówi, że i pewien napój.
4: Małgosia, moja przyjaciółka dzisiejszego wieczoru będzie super spół.
1: A zestaw dobry na środowy wieczór. W końcu środa to jest mały piątek.
0: A jaki napój wycięliśmy, to już sami się domyślcie. Bardzo wam dziękujemy. Niech plany się wszystkie udadzą. Może poza tym koszeniem ewentualnie, może zamiast koszenia lepiej dołączyć do spółki Karoliny.

0: I wszyscy w korku i zimny łokieć chyba, że pada.
1: Von Whatever Turns You On w Radiu SK. Jeżeli lubicie takie brzmienia, to dobrze trafiliście, mamy tego więcej.
0: A w wakacje nawet jeszcze więcej niż zwykle w ciągu roku, bo SK Live Remix wróciło i rzeczywiście gramy wam w każdy piątek wieczorem dużo imprezowych rytmów. Między innymi Armin Van Buuren swoje State of Trance wam gra, ale...
1: Ale mamy też sobotę i powtórkę, to znaczy kolejne sety do odsłuchania na przykład na domówce albo na grillu, albo gdziekolwiek jesteście, albo w trasie na przykład.
0: I na przykład w najbliższą sobotę, a w sumie to z soboty na niedzielę, zagra Alan Walker o północy. A gdyby komuś jeszcze było mało, to zawsze można odpalić sobie specjalny stream SK Live Remix w naszej aplikacji.
1: I apkę przy okazji pobierzcie, bo fajnie ją mieć, wtedy można nas słuchać zawsze i wszędzie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
7: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
1: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
8: Nie, Boże!
1: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
5: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
0: SK

0: Obyście płynęli tak szybko w tych korkach, w których jeszcze możecie stać, jak ten hit Run, Run, River, David Guetta, Aloki, Stick Figure.
1: Bardzo się cieszymy, Rafał, że zagraliśmy twój ulubiony hit na koniec tej godziny i na zmianę dyżurów, bo Rafał wszedł i powiedział, o, moja ulubiona piosenka.
2: Cieszcie się, że nie widzicie, jak mnie ponosi przy tej piosence.
1: No ja właśnie widzę, że po prostu aż ci włosy rozwiało.
2: Słuchajcie, macie takie rzeczy, które robiliście na wakacjach, o których do dzisiaj nie wiedzą, na wakacjach, o których do dzisiaj nie wiedzą wasze mamy?
1: Ile mnie, żeby się nie dowiadywały?
0: Tak, i się chyba nigdy moja mama o tym nie dowie. Co ważne, mama mojej przyjaciółki też się nie dowie, bo każda z naszych mam zna inną wersję tej historii.
2: No właśnie, nie o tym
1: też mam takie historie, ale to nie o tej porze. Nie mogę o tym opowiadać.
2: Zobaczymy.
1: No to ja chyba zostanę. To znaczy posłucham przynajmniej. Rafał Adamczak za chwilę z wami, a my wracamy jutro.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Marina i Wiktora. SK budzi w urodziny. Chcesz zrobić komuś niespodziankę? Czy może chcesz, by cały świat dowiedział się o twoim jubileuszu? Daj nam znać na sk.pl. Porankowa ekipa dzwoni, budzi, składa życzenia i wręcza urodzinowy upominek. SK budzi w urodziny. Zacznij dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
0: I po reklamie.
2: SK. SK.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK.
3: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Naczelna Izba Lekarska sceptycznie o planach minister zdrowia. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Izby Jakub Kosikowski.
4: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. To nie jest żadna reforma.
3: A zmiany w ochronie zdrowia to m.in. limity wynagrodzeń lekarzy i kontrola grafików pracy medyków. Już 7 milionów kierowców korzysta z M-prawa jazdy. To drugi najpopularniejszy dokument w aplikacji M-Obywatel. Cyfrowa wersja prawa jazdy działa w całej Polsce.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
0: SK Sport News.
3: Kolejny Polak w lidze portugalskiej. Jakub Kamiński podpisał kontrakt z Benfiką Lizbona. 24-latek trafił do klubu po udanym sezonie w FC Köln. Według nieoficjalnych informacji transfer mógł kosztować nawet około 20 milionów euro. Porażka Polek na początek turnieju w Osace. Nasze siatkarki przegrały z Turcją 1-3 w Lidze Narodów. Przed zespołem Stefano Levariniego jutro mecz z Amerykankami, a w piątek z Brazylią, z kolei w niedzielę z Japonią.
5: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
6: Podobno jeżeli chodzi o konkurs piękności na najlepszą porę dnia, to ta jest właśnie w wakacje i latem najlepsza. I zaczynamy wakacyjną imprezkę, bo to 2 minuty po godzinie 18. Będzie o zakazanych sprawach wakacyjnych. Rafał Adamczak, witajcie.

kolejny fajny wakacyjny wieczór z Eską, czyli wakacyjna imprezka Mozyman za nami, 10 po 18. Słuchajcie, miało być o takich różnych naszych wakacyjnych tajemnicach, no i niech będzie. Proponuję, żebyście kończyli zdanie pod tytułem: mama nie może się dowiedzieć, że na wakacjach. Ja tu stawiam 3 kropki, a wy kończycie. I możecie o tych swoich największych tajemnicach wakacyjnych, do dzisiaj nieodkrytych, do dzisiaj ukrywanych, być może całkiem świadomie, teraz się nam to wszystkim zwierzyć, wszak wiadomo, jesteśmy tutaj w takim ścisłym gronie tylko i wyłącznie dobrych znajomych. Nikt nikomu nic więcej nie powie, ani dalej tego nie przekaże. Czekam na wasze SMS-y pod 664-402-302, ale przede wszystkim czekam na wasze głosówki na naszym eskowym messengerze, a on, Timbaland, będzie czekał na was w Łodzi na Łódź Summer Festival już 25 lipca. Teraz u nas w Esce Scary Hillson. Yeah.

0: To ten, który zaprosił nas do tańca z obrotami w ramach swojej trasy obrotowej Tour. Trasa już za nami, ale jakie wspomnienia u niektórych zostały, prawda? Dawid Podsiadło i sezon w wakacyjnej imprezce w Radiu SK 20 minut po godzinie 18. Mama nie może się dowiedzieć, że na wakacjach. No i wy to zdanie kończycie swoimi historiami. No, jest dobrze, zapowiada się fajnie. Mam nadzieję, że popcorn macie przygotowany, ale też, że swoją historią się pochwalicie. Tutaj taka anonimowa historia SMS-em wpadła po 664-402-302, ale może w sumie nie dziwię się, czemu anonimowa. Posłuchajcie. O, jeśli chodzi o historię, o których mama nie wiedziała, to z koleżanką w wieku około 14 lat ściemniałyśmy, że ja śpię u niej, a ona u mnie. I na przykład jechałyśmy na dyskotekę, albo łaziłyśmy całą noc ze starszymi znajomymi, albo spałyśmy w namiotach u znajomych, na co rodzice się nie zgadzali. Do tej pory mama nie wie, a mam prawie 40 na karku, nic nigdy złego nam się nie zdarzyło. Takie wspomnienia zostały, co? Ale nie, zupełnie tak na serio, to dbajcie o siebie, pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. I jeszcze głosówka wpadła od Magdy na naszego eskowego messengera.
1: Mama nie może się dowiedzieć, że na wakacjach za mało lata to zatrucie to nie do końca było przez brudne jabłka.
0: Ale pamiętajcie, drogie dzieci, myjcie rączki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
4: Masz teraz w jednym radiu.

0: jedna Eska do słuchania.
1: To jest właśnie Eska 2. Eska 2.
2: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepszy polski hip-hop.
1: Największe rapowe hity.
3: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
1: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
3: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
1: Rap 20 w SK.
3: Każdy poniedziałek po 23.
4: Zapraszam, Mati Fuczyło.
3: I po reklamie.

Za 23 minuty będzie godzina 19. Pamiętacie, jak o tej porze wygląda rzeczywistość w listopadzie? To teraz rozejrzyjcie się dookoła siebie i niezależnie od tego, jak kapryśną mamy aurę, to jednak chyba jest lepiej, co? Dua Lipa i Physical to jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. Mamy lato, przypomnę, gdyby komuś ze względu na kaprysy pogody się zapomniało. A jeżeli nawet o urlopie marzycie i teraz dopadła was

Codzienność, być może właśnie skończyliście robić zakupy, wsiedliście albo do komunikacji miejskiej, albo do samochodu i odpaliliście sobie eskę, to można zrobić wielkie uf i poprzypominać sobie wakacje, jak to było za dzieciaka, albo nawet niekoniecznie za dzieciaka. Kończymy zdanie pod tytułem: mama nie może się dowiedzieć, że na wakacjach. I Hubert napisał SMS-a, że u niego była wielka afera, kiedyś wrócił z wakacji z tatuażem, a swoją mamę wkręcił, że to wcale nie tatuaż, tylko taka pieczątka z dyskoteki. Afera nawet była o pieczątkę, że gdzie on chodzi i co on szukał w dyskotece. Ale z tatuażem podobno się udało. Do dzisiaj mama nie wie, nie sprawdza. Swoją drogą, matko jedyna, gdzie ten tatuaż? Autopromocja.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
4: gdy Robert strzela na wyjeździe,
3: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie. SK.

Taka dobra energia, to Mikolas and Strips, Hard to be Humble w Radiu SK w naszej wakacyjnej, letniej imprezce. 5,5 minuty i będzie godzina 19. I tak sobie myślę, słuchajcie, i SK was nigdy nie zostawia z pustą ręką, ani też z takim niezorganizowanym weekendem. I gdybyście chcieli w najbliższy weekend, a dokładnie od piątku do niedzieli, być na Audio River Festival w Łodzi, no to moi drodzy, ja mam podwójny karnecik właśnie na te dni waszego dobrego imprezowania. Jeżeli taka muza was kręci, jeżeli chcecie być na Audio River, no to zapraszam, przekonajcie mnie, że te karnety powinny być wasze, potem sobie zawiążecie kogoś jeszcze do pary, no i będziecie fantastycznie się bawić. Podwójny karnet na Audio River Festival do zgarnięcia u mnie już po godzinie 19, a ja czekam na wasze głosówki, w których mam nadzieję będziecie skutecznie przekonujący i przekonacie mnie, że te zaproszenia powinny być wasze. Czekam na głosówki, podkreślam, na naszym eskowym messengerze.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
2: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Lady Punk.
3: Tu Maryla Rodowicz.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
6: I Mrozu.
7: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
8: Teraz masz je wszystkie.

0: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to. Sprawdź to. Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
1: A do naszego studia wbijają goście.
0: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
1: Głosujecie na SK.pl,
0: a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Później się opowiem, to tytuł wspólnego hitu Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Usłyszycie go na pewno w tej godzinie, w czasie wakacyjnej imprezki. A my zapytaliśmy artystów, czy jest coś, czego sobie nawzajem zazdroszczą?
5: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
6: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to.
4: No a dzisiaj oboje mają tyle hitów, że zazdrościć mogą im inni, a na ich duet, czyli później ci opowiem, możecie też głosować w gorącej 20 Radia SK. To głosowanie oczywiście na SK.pl. A ja obiecałem wam karnety na Audio River Festival i tak też się stanie, komuś na pewno oddam, tylko przekonajcie mnie, że właśnie wam powinienem ten karnet podwójny oddać. Czekam na głosówki na Messengerze Eskowym, a Sąpr też czeka i on muzycznie rozpocznie tę godzinę naszej

0: Jak ktoś sobie postanowił, a wieczorem to ja sobie wskoczę na siłownię. No i na tej siłowni słucha nas Radia SK i naszej wakacyjnej imprezki. To mam nadzieję, że Beautiful People od Davida Guetta i Sia to było dobre tempo pod te wasze wygibasy na siłowni różne. Że nie wymiękliście, że sobie nie zwolniliście dwukrotnie, tak żeby wiecie, w co drugi bit się dopasować z tym waszym wysiłkiem. Że było okej, okay, było okej? Okay? No, widzę wasze uśmiechy i widzę wasze zmęczenie. Oczywiście przecież o to chodzi na siłowni. Bardzo się cieszę, 12 minut po godzinie 19. Słuchajcie, oferta z mojej strony była taka, że podwójny karnet na Audio River Festival, które w najbliższy weekend w Łodzi, do zgarnięcia. I wpadła głosówka od Briana.
1: Siemanko, cześć. Tak właśnie słucham sobie radia i wspominacie o tym Audio River Festival w Łodzi i przypomniało mi się, jak mnie wujek namawiał za każdym razem, żebym mi pojechał z nim na ten festiwal, mówił, że fajna zabawa i w ogóle ja mu zawsze odpowiadałem, że wujek, to jest dla starych ludzi i tak z ciekawości sobie teraz obczaiłem kilka muzyk, kilka piosenek właśnie, które występują na takich festiwalach i powiem wam szczerze, że coś pięknego. Z miłą chęcią zgarnąłbym chociaż jeden karnet, aczkolwiek kogoś na pewno bym zabrał. Pozdrawiam.
0: Jak mogłeś, Brian, mówić, wujek, to jest dla starych ludzi. Sam zobaczysz, jak odepniesz wrotki przy The Prodigy chociażby, no bo oczywiście podwójny karnet na Audio River Festival. Brian, dla ciebie w prezencie. Ciekaw jestem, kogo ze sobą tam zabierzesz, no i oczywiście, jakie potem będą wspomnienia. A teraz już muzycznie u nas bohaterka naszego lipcowego wydania SK Story. Polecam story.sk.pl, oczywiście sprawdzajcie koniecznie. Roxy, muzycznie nie sama, bo White 2115 i tutaj towarzyszy, a numer nazywa się Chciał.

0: Tak, i to piękny utwór takiego pięknego duetu. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, kiedy byli przy okazji premiery tego utworu u nas w SK-owym studiu i cyknęli sobie wspólną fotkę, która do dzisiaj w naszych socialach hula. Wiele osób pisze im, ale wy pięknie razem wyglądać. No, rzeczywiście. To trzeba przyznać. 19.30 dokładnie na naszych wakacyjnych, środowych zegarkach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o karnety na Audio River Festival, te, które miałem na dziś, no już się rozeszły jak ciepłe bułeczki. Wiele osób się zgłosiło, więc zainteresowanie jest na lodzie ogromne. Ja się wcale nie dziwię, ale słuchajcie, mam dla was dobre wieści, bo jutro wieczorem w kolejnej wakacyjnej imprezce będą kolejne karnety na właśnie to wydarzenie, więc jak ktoś nie zdążył dzisiaj, albo nie dał rady dzisiaj, albo szczęście mu nie dopisało, no to na pewno jutro. Dzisiaj szczęście uśmiechnęło się do Briana, który na pewno na Audio River Festival będzie. Ale w ogóle festiwalowe życie to jest nasze drugie ja, nasze i wasze, i to nas łączy. I słuchajcie, już w ten weekend razem z wami będziemy na Rapstacja Festival i stamtąd Mati Fuczyło, nasz człowiek, w sobotę poprowadzi specjalny program z miasteczka festiwalowego. To usłyszycie w sobotę popołudniową porą właśnie u nas w Radiu SK. Ale też jeszcze w ogóle w te wakacje będziemy was wysyłać na ważne wydarzenie, jakim jest kultowy węgierski Sziget Festival. Tam razem z nami będziecie. No i jeszcze Łódź Summer Festival. To jest wydarzenie, wokół którego też będziemy mieć dla was trochę niespodzianek i na razie więcej nie powiem. Ale mogę śmiało powiedzieć, że zaraz muzycznie nas imprezkowo ucieszą Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Beauty.
1: To promocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz.

0: 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: Nie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo? Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.

Mam nadzieję, że to był dobry masaż dla waszych uszu. Jeżeli teraz być może trochę wbrew temu, co się dzieje na zewnątrz, jeżeli chodzi o aurę, zdecydowaliście się na spacer wieczorny, to bardzo dobry pomysł. Zaraz będzie kolejny numer, który was wprawi w dobry nastrój i też tak trochę rozmasuje. Ale to za chwileczkę. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. 14 minut brakuje do godziny 20. Słuchajcie, jak planujecie jutrzejszą drogę do pracy, jutrzejszą podkreślam, to w kalendarzu

To będzie przed urlopem dobry pomysł. No właśnie, kto tam u was przed urlopem? U was w sensie w waszym domu albo w waszej firmie, bo to zawsze jest tak jakiś inny nastrój, prawda? Szczególnie jeżeli jakoś tak nierówno te urlopy zaczynamy. No to ci, którzy jeszcze muszą poczekać, mają miny skwaszone, ci, którzy zaczynają, wiadomo, uśmiechnięte. I tak to z tymi urlopami bywa. Ale dobra, bo obiecałem kolejny masaż dla waszych uszu i waszych nastrojów wakacyjnych. To już teraz w Radiu SK w imprezce Teddy Swims Bad Dream.

0: wszystkie marzenia to łatwo ganki. Majko, czyli Maja Gadowska i Fundacja Cancer Fighters w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce letniej. Tak, jest lato. A może nie wyglądajcie za okno teraz, bo się trochę pogoda zepsuła w większości kraju, ale się naprawi. Podobno już w przyszłym tygodniu, podobno kolejna fala upałów do nas idzie. 5 minut pozostało do godziny 20. Słuchajcie, no dzisiaj dzień bez meczu. Tak nam się mundial nie zawiesił. Nie, nie, spokojnie. To wszystko zgodnie z planem. Wchodzimy w fazę ćwierćfinałów. Jutro Francja, Maroko. Już mecz ćwierćfinałowy. Podobno są takie panie, które się cieszą, że odzyskały swoich chłopaków, mężów, no i że te relacje dzisiaj w domu mogą być już troszeczkę inne, bo już, znaczy właściwie chwilowo nie ma czego oglądać, ale są też takie nasze słuchaczki jak Karolina.
1: Cześć, jeden dzień bez mundialu i już mam depresję. A co będzie, kiedy mundial się skończy? Pozdrawiam, Karolina.
0: Karolina! Na pewno coś ci wymyślimy, jak się tylko mundial skończy, to... Ale nie, czekajcie, to nie mogę jeszcze tego zdradzić, postawię trzy kropeczki, ale pamiętajcie, że dobrego znajomego Sławka Peszko od Karniaków to my już mamy.

0: worth it. Reklama. Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
1: Sformowanie Gen Z.
2: Pokolenie młodych.
3: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
0: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
4: No można się zakochać, nie?
5: Nie, no tak.
0: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
6: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
0: Mamy dla ciebie YouTubeowy miks.

0: I po reklamie.
1: Eska.
2: Eska.
1: Eska.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Muzyką się żyje.
5: Pięć scen, gwiazdy rapu, a do tego strefy pełne breakdance'u, freestyle'u, rolek, desek to wake'a. Od dzisiaj sława w województwie lubuskim zamienia się w hip-hopową stolicę Polski. Ruszył tam festiwal Rapstacja. To jest 10. jubileuszowa edycja i nie zabraknie tam nas, Radia SK, ale przede wszystkim pojawią się najpopularniejsi raperzy i raperki, bo wystąpią tam m.in. Mata, BDOS 2115, PZ Oki Problem White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj, Bambi czy Kizo. Wpadnie też Busta Rhymes, a jedna ze scen będzie poświęcona oldschoolowi, czyli klasycznemu polskiemu rapowi. Tu wystąpią m.in. Sokół, OSTR czy Molesta Evenement. Relacji z Rapstacji szukajcie w naszych mediach społecznościowych, a w sobotę od 14 w Radiu SK specjalny program prosto z festiwalu poprowadzi go Mati Fuczyło. Jak już wiecie, w piątek, czyli pojutrze, w Łodzi rusza Audio River, czyli festiwal dla tych... przepraszam bardzo, Boże, aż w gardle zaschło. Festiwal dla tych, którzy kochają muzykę elektroniczną. Szyniowy line-up robi wrażenia w imprezce. W tym tygodniu mamy dla was karnety na tę imprezę. No dzisiaj już się rozdaliśmy, ale jutro znowu to zrobimy i znowu kolejne karnety na Audio River do was pofruną.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
5: Muzycznie tę godzinę rozpocznie ten, który będzie na Rapstacji, bo będzie Gibbs. U nas nie sam, bo z Kukonem w numerze ty masz i będę ja. Znaczy ja będę teraz z wami na Rapstacji? Nie. To się nie uda. 3 minuty po godzinie 20. Rafał Adamczak. Dobry wieczór, w środę, witajcie.

Czasami jest tak, że jak w ciągu dnia dopada nas tak zwane maksymalne zmęczenie, to myślimy tylko o tym, żeby wrócić do domu i wziąć gorący, relaksujący prysznic. Jeżeli to jest właśnie u was ta pora, to mam nadzieję, że w rytm właśnie tego numeru tak powoli, powoli do tej swojej ukochanej łazienki, która wieczorem jest zupełnie inna i nas tak nie stresuje jak rano, kiedy pędzimy, prawda? Łazienki, która wieczorem tylko z ukojeniem i odprężeniem się kojarzy. To, że właśnie w rytm tego numeru Girls, za którym stoją The Kid LAROI i Kelani, zmierzaliście. No i teraz to już będą tylko same przyjemności prysznicowe albo... A, dobra. Słuchajcie, ale jak może nie pod prysznicem jesteście i na razie ten prysznic to jest sprawa waszych marzeń albo sytuacja wygląda tak, że no jeszcze nie teraz, to chciałem was zapytać, co was w czasie tegorocznych wakacji mocno denerwuje? Co was wkurza tak porządnie? Czy może takie parawany 10 na 10 na plaży? Na plaży, na której na przykład teraz mocno wieje i mocno pada? Czy może, nie wiem, jakieś sprawy modowe, czyli kultowe skarpetki plus sandały? Czy może jakieś zachowanie? Czy może jest coś innego, nowego, co się w tym roku pojawiło i to was tak irytuje, że chętnie temu czemuś byście wręczyli taki wakacyjny mandacik? No to czekam na wasze głosóweczki na Messengerze, naszym eskowym. Co was wkurza i za co byście dali taki wakacyjny mandat? Komu? Ewentualnie czemu? SMS-y też można. 664-402-302 to już Alok, Chainsmokers i May Stevens.

0: 28 minut zostało do godziny 21. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, ale Farben, René Miller i Body Talk już za nami. Ja was zapytałem, komu, czemu wręczylibyście taki wakacyjny mandacik i za co przede wszystkim? Co już was tak totalnie zirytowało w czasie tego lata albo tegorocznych wakacji? No i wiedziałem i przeczuwałem, co będzie numerem jeden, jeżeli chodzi o te wasze typy. Pierwsza Ewa.
1: Wręczę dziś mandacik dla tej okropnej pogody. Dziś tak bardzo wieje, że aż chyba oszaleje.
0: Ja się wcale nie dziwię i brawa za rym. Teraz Karolina.
2: Cześć, wakacyjny mandacik wręczam pogodzie podczas mojego urlopu, bo albo 40 stopni dało mi do wiwatu, albo nastała jesień. Pozdro, Karolina.
0: Czyli cały czas coś jednak daje do wiwatu, no ale jeszcze jest Monika.
3: Hej, Eska. Ja bym dała wakacyjny mandacik starszym panom, którzy chodzą latem po ulicy bez koszulek. Wygląda to niezbyt apetycznie, nie ukrywajmy.
0: Oj, Monika! Monika, ale patrząc na sprawę z drugiej strony, to ja bym bardzo poprosił, jak ktoś ma hasło do tak dużej pewności siebie, to ja bardzo poproszę, bo też bym chciał tak. Nie, że bez koszulki, ale z taką pewnością siebie. Ale jak ty tak, Monika, masz takie cierpienia i na to jesteś skazana, to ja cię teraz znieczulę prezentem. Dostajesz torbę eskową ode mnie, butelkę eskową, do tego dorzucimy jeszcze parę eskowych gadżetów i jeszcze nasz nowy magazyn, wydanie lipcowe Eska Story, tak do poczytania może w wakacyjnej podróży też dla ciebie. I mam nadzieję, że już wszelkie bolączki minęły.
4: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. SK.

O, jeszcze nie tak ciemno, 14 minut do 21 w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Peja, Slums Ataki, Głucha Noca, Peja też na Rap Stacja Festival. Takie rzeczy, kto tam będzie, ten to je zobaczy na żywo.

To jest stówka sztuka na naszej playliście w Radiu SK. Alan Walker i Ava Max. Fate, tak nazywa się ten numer. Niespełna 5 minut i będzie godzina 21. Po 21, tak sobie pomyślałem wakacyjnie, otwieram dla was antenę. Róbcie co chcecie, pozdrawiajcie kogo chcecie, wykorzystajcie radio do tego, do czego ono służy. Wykorzystajcie nas, SK, do tego, do czego chcecie. Jeżeli chcecie kogoś wyściskać, wycałować i pozdrowić wakacyjnie właśnie na naszej antenie, no to czekam na wasze głosówki na Messengerze. To na pewno pójdzie w świat. Może kogoś nowego poznaliście i w ten sposób chcecie zaimponować, no to śmiało, zapraszam.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: SK.
0: SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Imprezka.
0: Imprezka.
6: Jeszcze tak zwana młoda godzina, bo to dopiero 21 minęła, wakacyjna imprezka w Esce. Mamy lato, mamy hity na czasie Bibi Rexa, Fightless and New Religion. Tak rozpoczniemy tę godzinę, ja nazywam się Rafał Adamczak, witajcie. A gdybyście chcieli pozdrowić, to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze.

0: To jest świetny numer na rower. Mam nadzieję, że jak teraz śmigacie gdzieś tam na rowerze, to światełko jest i z przodu, i z tyłu. Czy ono miga, czy świeci światłem ciągłym, wszystko jedno. Ale podobno fachowcy mówią, że jak jedziemy po ciemku, to lepiej, żeby światełka nam nie migały, tylko świeciły światłem ciągłym. Nie wiem, nie wymążał się, ja się na tym nie znam. Nie znam, ale pamiętajcie, że trzeba być oświetlonym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Trzeba być oświetlonym, to niezłe, nie? I oświeconym przy okazji. Słuchajcie, jak gdybyście mieli ochotę na parkiet, to bardzo proszę, teraz będzie można wyjść na parkiet, to z nowością od Tobiego Romeo. To jest gość, który udowodni, że można zrobić kawałek o stracie, który paradoksalnie daje nam energię właśnie do tego, żeby potańczyć. No bo czasem takim najlepszym sposobem, żeby kogoś luz, jest wejść na parkiet i zapomnieć, że w ogóle bolało. Tobi Romeo, Lose You, tak nazywa się ten numer. A jak on brzmi? Proszę bardzo.

Dominika napisała pod 6, 6, 4, 4, 2, 3, 2, że już miałeś pod prysznicy, ale Bauzaj Magnetic, że ten numer nie pozwolił. No jak to nie pozwolił? To się takie numery, takie hity na czasie, imprezkowe, wakacyjne, zabiera ze sobą pod prysznic. Podobno można. Podobno można i podobno wtedy... Ach, wiecie co podobno wtedy. A jeżeli rzeczywiście, podobnie jak Dominika, lubicie takie numery bardziej...

takie numery, takie hity na czasie, imprezkowe, wakacyjne, zabierać ze sobą pod prysznic. Podobno można. Podobno można i podobno wtedy... Ach, wiecie co podobno wtedy. A jeżeli rzeczywiście, podobnie jak Dominika, lubicie takie numery bardziej

0: sobotnią niedzielę, dokładnie o północy odpalamy też SK Live Remix i w tym tygodniu zagrają dla was Alan Walker, a także Lost Frequencies. Nieźle, co? Ja wiem, to brzmi nieskromnie, ale tak właśnie jest.
1: SK

Ten mundialowy klimat w naszej wakacyjnej imprezie w Radiu SK to Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, tak nazywa się ten numer. Właśnie, właśnie. Może ktoś zapyta, co tam na mundialu, bo tak sprawa przycichła. Sprawa przycichła, bo mamy raptem pierwszy dzień bez rozgrywek meczowych, dlatego że wchodzimy w fazę już ćwierćfinałową, która od jutra. No i plan jest taki, że jutro w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Francja-Maroko 22. Piątek to jest Hiszpania-Belgia. W sobotę zagrają Norwegia-Anglia, a w niedzielę Argentyna-Szwajcaria. I albo w niedzielę znowu usłyszymy słynne Argentyno, co ty robisz? Albo to będzie dzień, kiedy znowu sędzia na coś przymknie oko.

Na razie jeszcze jesteśmy w tak szczęśliwym położeniu, że ani nie musimy myśleć o tym, co jest tytułem tego hitu, czyli ostatni dzień lata, a nie o tym, żeby sobie lato przedłużać, bo to dopiero 8 lipca w kalendarzu. Szukajmy radości, nawet jak urlopu nie mamy. To pamiętajcie, że jutro 9 lipca mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Może wam to trochę radości, może trochę uśmiechu przyniesie, może tak powinniście sobie jutro dojście do pracy wykombinować. Muzycznie za nami w wakacyjnej imprezie Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata, ten numer już wybrzmiał. Pamiętajcie też o nowości, która czeka na story.sk.pl. To jest SK Story, nasz nowy multimedialny magazyn. I jeżeli lubicie proste gry, jeżeli na przykład w pracy jutro będziecie chcieli sobie trochę zabić czas, no to zapraszamy do SK Pixel Hits. Tam możecie pobić wynik samej Roxy. Trzymam kciuki, życzę powodzenia. Do tego jeszcze mnóstwo innych fajnych, ciekawych, wakacyjnych i nie tylko tematów, którymi warto się zainteresować. SK Story czeka na story.sk.pl. A ja już wam dziękuję za tę wakacyjną imprezkę. Słyszymy się jutro po godzinie 18. Rafał Adamczak, cześć! Was the knight in shining armor in your movie?

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: zaczynają się w Esce.
1: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
0: Czeka na głosy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.